To jest Radio Złote Przeboje. Let me see you dance, man.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W programie sprawdzimy, jak Częstochowa dba o zdrowie psychiczne tych najmłodszych, ale sprawdzimy też, czym kusi nas nasza Jura. A już wam powiem, że nie tylko kulinarnymi przysmakami. Od tego zaczniemy. Od Jury. Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich.
0: Nie możesz tego przegapić.
2: Na Jurze taką imprezą troszeczkę podsumowującą sezon turystyczny na pewno jest corocznie już od kilku ładnych lat Juromania. Jura to jest taka kraina, która łączy dwa regiony. Praktycznie wszystkie zamki, warownie łączone tak naprawdę w tę imprezę. Ciekawe trzy dni. W kilkudziesięciu tak naprawdę lokalizacjach będzie co robić, będzie co zwiedzać, będzie co oglądać. Tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt lokalizacji, w tym oczywiście Częstochowa, pokazy dronów, pirotechniki, mappingi na murach zamków i warowni, starcia rycerskie.
1: Dużo mamy jurajskich gmin, to też ta Juromania też jest potężna, jeśli chodzi o te wydarzenia w różnych miejscach i w różnych klimatach. Właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, jest i dla dużych, i dla małych, ale to nie oznacza, że wiosną nie znajdziemy nic ciekawego, że zimą nie będzie nic ciekawego, bo przecież tu można pojeździć rowerem, motocyklem, jeżdżą też kładami, chociaż tutaj musimy powiedzieć, nie wszędzie wolno tymi kładami jeździć, a poza tym narty, biegówki zakładamy już.
2: Tak, narty, biegówki zakładamy, z tym, że oczywiście ze śniegiem może być różnie. Wiadomo, jakie mamy zmiany klimatyczne. Sorry, taki mamy klimat, można by powiedzieć, ale są też trasy pod tym kątem. Choć oczywiście na pewno nie jest to główna atrakcja jurajska, bo jednak ta atrakcja jurajska to i krajobrazy, i skałki, i wspinaczka skałkowa, i tutaj Związek Gmin Jurajskich też dużo robi, aby to wspinanie się po Jurze było bezpieczne, a jednocześnie, bo ubezpiecza te ściany wspinaczkowe rokrocznie. Sporo pieniędzy przeznacza się na to, aby rzeczywiście wspinacze mogli czuć się bezpiecznie na tych drogach wspinaczkowych na Jurze, ale także promuje to wspinanie, bo są akcje takiego wspinania się z udziałem z osób z niepełnosprawnościami, z pewnymi ograniczeniami. Robią to oczywiście wykwalifikowani instruktorzy i rokrocznie tego typu akcje, tego typu całe kampanie związane z promocją, tego typu także promocją Jury odbywają się na Jurze. Są też te akcje związane z Jurajskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli z tymi ratownikami jurajskimi, którzy w przypadku jakichś nieszczęśliwych wydarzeń interweniują, działają, także pokazują swój sprzęt i czasami także jest możliwość pojechania z nimi w taką wycieczkę po Jurze samochodem terenowym. Uczestniczą w tych wszystkich akcjach, włączają się. To także jest jedna z takich atrakcji. Natomiast na pewno na Jurze warto też pamiętać o tym, że jest tam mnóstwo tras rowerowych. Oczywiście tych trudniejszych trzeba o tym pamiętać, nawet wybierając się na ten szlak Orli Gniazd. To nie jest taki szlak łatwy dla każdego i zupełnie początkującego rowerzysty i na każdym rowerze. O tym trzeba pamiętać, ale na pewno jest sporo wrażeń, sporo emocji, sporo pięknych krajobrazów, więc zapraszamy na Jurę na pewno o każdej porze roku.
1: Jurajskie gminy nie mają kompleksu?
2: No myślę, że nie, bo też poziom usług turystycznych na pewno wzrasta i to obserwujemy także jako Związek Gmin Jurajskich. Staramy się certyfikować kolejne takie stojące na wysokim poziomie obiekty oferujące czy to miejsca noclegowe, czy gastronomię, czy po prostu różnego typu atrakcje turystyczne. I rokrocznie tych obiektów przybywa. Mamy już sporo obiektów na Jurze właśnie z takim jurajskim znakiem jakości. Będziemy się starali tę akcję kontynuować także w kolejnych latach, tak aby turysta wiedział, czego może oczekiwać i że rzeczywiście ta oferta jest zgodna później z tym, co przeżywa i aby wyjeżdżał, że tak powiem, z Jury usatysfakcjonowany. Ale rzeczywiście i przybywa obiektów noclegowych, przybywa różnego typu takich obiektów, do których warto na pewno zajrzeć, zobaczyć, zwiedzić. Także już nie tylko krajobrazy, nie tylko skałki, nie tylko ta turystyka aktywna, ale także ta turystyka kulturowa.
1: Kulinarna.
2: Kulinarna także oczywiście związana i z historią, ale także właśnie z tymi różnymi agroturystycznymi atrakcjami.
1: Tyle Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich, a skoro o smakach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej mowa, to teraz o jednym takim przysmaku jurajskim. Przewodnik Janusz Nowak.
3: To jest chleb który wypiekany na łącze gryczane i on jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. I w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodłami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Wracając jednak do smaków Jury, to w okolicy Żarek w Jabłużniku koniecznie spróbować trzeba fiszek jurajskich, a w Jaroszowie chleba żytniego na serwatce. Smacznego!
0: Zmieniamy temat.
1: W Częstochowie działa punkt pomocy psychologicznej w galerii handlowej. Kto znajdzie tam pomoc, o tym już teraz w mojej rozmowie.
4: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
1: Co ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w Częstochowie? Bo swojego czasu było takie miejsce w galerii handlowej. Jak ta historia nam się tutaj potoczyła dalej? Bo to miał być taki program na krótko, tak żeby zobaczyć. A tu się okazało, że zapotrzebowanie było, zainteresowanie duże i właśnie słyszałam, że jest kontynuacja.
4: Tak, jest kontynuacja. No faktycznie był zamysł taki, że pilotażowo zobaczymy. Będą wakacje, więc czasu wolnego młodzież szkolna ma więcej, więc zobaczymy. Ale przyszła informacja taka szczegółowa z pracy tego punktu i no z czego wynikało, że jest potrzeba. Że młodzież nasza, nie tylko częstochowskich szkół, ale w ogóle młodzież, dzieci, no mają problemy, wielorakie problemy. To jest problemy związane z funkcjonowaniem w tym środowisku szkolnym, ale i rówieśniczym. No i ten hejt, który no dzisiaj jest jakby takim podstawowym elementem, gdzie jest bardzo mocno rozwinięty i to wszystko powoduje, że nie zawsze radzą sobie, tak? Właśnie ta grupa nie zawsze sobie radzi z tymi wszystkimi emocjami, z tym, co się dzieje na zewnątrz, wewnątrz telefonu i tak dalej. I dlatego też postanowiliśmy tutaj, aby kontynuować pracę tego punktu. Ten punkt nadal jest w galerii. Młodzież i dzieci przychodzą, ale też zauważyliśmy, że dużo przychodzi rodziców czy też opiekunów, bo też po prostu czasami są zagubieni i nie wiedzą, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak mu pomóc, czasami jak rozmawiać i nieraz też nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dlatego też i przychodzą właśnie i też korzystają z tego punktu, więc również ten punkt jest dla właśnie rodziców, no bo to jest jakby temat taki złożony. Ten problem dziecka, no jest też problemem rodziców. I też fajnie się złożyło, że no tam oczywiście są w tym punkcie psychologowie, oni są doświadczeni w pracy z młodzieżą. Jeśli okazuje się, że należy objąć opieką całą rodziną, taką opieką psychologiczną, być może przejść jakąś taką terapię rodzinną, to mamy również podpisaną umowę z tym ośrodkiem na 1 maja, gdzie tam jest taki realizowany program wsparcia rodziny i te rodziny, które właśnie potrzebują tej pomocy, są kierowane tam na 1 maja i tam już są objęci tą pomocą psychologiczną, terapeutyczną, i cała rodzina jest objęta. Także mówię tutaj, że fajnie się złożyło, że też mamy taki program, bo jakby mamy też propozycje dla tej rodziny. Nie zostawiamy samej tej rodziny, tylko po prostu staramy się pomóc. Oczywiście no, to są takie sytuacje, kiedy faktycznie jest duży kryzys psychiczny w tej rodzinie, kiedy po prostu już te relacje są tak gdzieś zaburzone, że należy po prostu, aby terapeuta wszedł ze swoją pomocą, aby pomógł tej rodzinie. No i to się dzieje. Też chcę powiedzieć, że tutaj z tych statystyk, które mamy, jakby najwięcej osób, które przychodzą, to wiek 15-17 lat, czyli kończymy szkołę podstawową, wkraczamy w szkołę średnią, nowe środowiska, pewno nowe wyzwania, no i zaczynają się tak różne problemy adaptacyjne, rówieśnicze. Dzięki temu punktowi udało się niektóre osoby też odwieść od jakichś drastycznych zachowań, tak, w tym nawet targnięcia na swoje życie. I to myślę, że to jest cenne właśnie w tym punkcie, że możemy pomóc. Kiedy jesteśmy, kiedy coś się dzieje, to też możemy pomóc, zainterweniować i powstrzymać tak daną osobę od tego drastycznego jakiegoś działania, bo tak to młodzi, oni są niedojrzali na tyle emocjonalnie, że czasami nie widzą już żadnego wyjścia ze swojej sytuacji, a tak na dobrą sprawę to nieprawda, bo zawsze jest jakieś wyjście, no ale to musi być ta pomocna dłoń i ten punkt spełnia taką rolę i będzie, bo trzeba po prostu, myślę, go kontynuować. Jest to potrzeba chwili, potrzeba tych czasów. No i takie wsparcie, myślę, jest ważne. A tu chcę jeszcze powiedzieć, że ważne jest jeszcze jedno, że ten punkt jest anonimowy, że nie trzeba się legitymować, nie ma żadnej presji. Po prostu jak się ma problem, wejść, porozmawiać i będzie się wysłuchanym i jeśli będzie taka oczywiście konieczność, będzie ta pomoc udzielona.
1: O pomocy już nie tylko dla tych najmłodszych, ale także dla ich rodziców mówiła Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa.
0: To warto wiedzieć.
1: Już w XVI wieku w Żarkach zaczęli osiedlać się Żydzi, kiedy w 1556 roku król Zygmunt August przyznał miastu prawa targowe, spowodowało to napływ żydowskich kupców. Żarki to niewielkie miasto leżące w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które nadal potocznie zwane jest Żarkami Żydowskimi. To tylko fragment tekstu Michała Nowakowskiego z cyklu Szalom Zagłębie, śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego. Od czego zaczniemy zwiedzanie Żarek tym tropem? Przewodniczka Justyna Nowak.
5: Pierwszy taki punkt. Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych Żarek, czyli Żydów i Polaków, no bo Żarki przed II wojną światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
1: Jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
5: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszyce grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ohe.
6: No takie miejsce w samym centrum miasta.
5: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
1: Kiedy ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
5: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. Wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
1: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
5: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
1: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną, kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
5: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie turguajdy do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki turguajd sobie założyć i przespacerować się po Żarkach.
1: Przewodniczka Justyna Nowak. Ja tylko dodam, że na tych macewach, które znajdują się w Żarkach, często pojawia się korona. To znak rabinów albo też osób cieszących się szczególnym szacunkiem. Są też drzewa, te złamane. Mówią, że dana osoba zmarła w młodym wieku.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Warsztaty ekologiczne, bezpłatne mini pojemniki na bioodpady, cykliczne zbiórki odpadów czy informacyjno-edukacyjne akcje, no czego Częstochowa nie robi, aby poprawić chociażby jakość powietrza. Tematy ekologiczne nie są też obce Straży Miejskiej i o tym teraz między innymi w naszym programie przenosimy się do siedziby strażników miejskich w Częstochowie.
0: Istotne dla Częstochowy.
7: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
1: No to trochę o tej Straży Miejskiej powiedzmy, jaki macie kontakt z mieszkańcami Częstochowy. Czy dzwonią, czy piszą, czy przychodzą, żeby interweniować?
7: To trzeba zapytać mieszkańców, co o nas sądzą, natomiast w mojej ocenie myślę, że jest bardzo dobrze, ponieważ codziennie otrzymujemy po kilkadziesiąt telefonicznych zgłoszeń z wnioskami o różne interwencje. Zgłoszenia mieszkanek i mieszkańców są dla nas bardzo ważne, traktujemy je priorytetowo i nasi dyżurni, jeśli mają na przykład jakieś zgłoszenie mieszkańca albo własną interwencję strażnika, no to oczywiście w pierwszej kolejności wysyłają dany patrol na interwencję do mieszkańców. My co tydzień robimy statystyki z weekendu, tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że przeważnie dominują te zdarzenia, gdzie jest spożywany alkohol w miejscach publicznych, gdzie dochodzi do zakłócania spokoju i porządku publicznego, bardzo dużo. Natomiast w dalszej kolejności zgłoszenia dotyczące wykroczeń drogowych, a także dotyczące pomocy zwierzętom.
1: Wy też zajmujecie się sprawami ekologicznymi, jak trzeba to interweniujecie, ale może najpierw o takich miejscach, gdzie często gdzieś tam, niekoniecznie mieszkańcy, ale też goście, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, może też przejeżdżają, wyrzucają swoje śmieci.
7: Tak, zaśmiecanie czy zanieczyszczanie miejsc publicznych jest wykroczeniem. Jest to oczywiście odpowiedni artykuł w kodeksie wykroczeń. Jeśli strażnicy miejscy podczas służby patrolowej widzą, że jakieś miejsce jest zanieczyszczane, zaśmiecane, to oczywiście mogą podjąć interwencję. Taka osoba może liczyć się, że albo będzie zgodnie z ustawą pouczona, albo będzie wobec niej wypisany mandat karny. Jeżeli tego mandatu nie będzie chciała przyjąć, bo ma takie prawo, jest o tym pouczana, wobec niej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast jeśli mówimy o jakichś takich większych zanieczyszczeniach, tak zwanych dzikich wysypiskach śmieci, to jeśli mamy taką informację, to oczywiście strażnicy miejscy jadą na miejsce, przeglądają te wszystkie zanieczyszczenia. Wielokrotnie udawało się po rachunkach, po fakturach, po innych, tutaj nie będę zdradzał rzeczach, dojść do właściciela i zobowiązać go do posprzątania i go ukarać.
1: Szczególne jakieś takie miejsca w Częstochowie, w poszczególnych dzielnicach są?
7: Kiedyś to były głównie okolice rzek, na przykład rzeki Warta, takie miejsca, gdzie jest mało zabudowy, gdzie jest mało osób, bo wtedy łatwiej jest podjechać samochodem czy ciężarówką, wyrzucić śmieci. Kiedyś mieliśmy do czynienia wielokrotnie ze starymi oponami, z workami śmieci. Na szczęście od czasu, kiedy weszła tak zwana ustawa śmieciowa i każdy musi już płacić za niezależnie, czy mieszka w domu, czy w zabudowie wielokondygnacyjnej, wieloosobowej, no to każdy płaci według zużycia wody, czy za osobę, więc każdy płaci podatek za śmieci i tutaj z tymi dzikimi wysypiskami na szczęście z roku na rok jest coraz lepiej.
1: No takimi ozdobami są też wraki samochodów, ale wy sobie świetnie z nimi radzicie.
7: Dokładnie tak jak pani redaktor przed chwileczką powiedziała, my od wielu lat Straż Miejska w Częstochowie prosi właścicieli aut, które są długotrwale nieużywane, mówię tutaj długotrwale nieużywane, na przykład nie mają kół, nie mają tablic rejestracyjnych, albo w tych samochodach są inne rzeczy przechowywane, składowane, bo mieliśmy na przykład przy Okulnej takiego pana, który miał kilka tak zwanych wraków i trzymał po prostu w nich rzeczy, które nie mieściły mu się w piwnicy. To się nie podobało okolicznym mieszkańcom. Okoliczni mieszkańcy prosili nas, żeby zainterweniować. No i strażnicy miejscy co roku zlecają odholowanie takich aut. W poprzednich latach przypominam sobie teraz, że dochodziło nawet do ponad 120 zleceń odholowania tak zwanego wraku. W każdym roku przyczyniamy się do tego, że tych miejsc parkingowych może nie przybywa jako nowych, ale są zwalniane te, które były długotrwale zajęte przez nieużywane samochody.
1: Zazwyczaj mówimy tutaj o osobówkach, ale też większe samochody, większe pojazdy mogą być takim wrakiem?
7: Znaczy ja powiem tak, nie znam takiego przypadku, żebyśmy zlecali odholowanie...
1: Od koparki starej.
7: Koparki czy jakiegoś ciężarowego samochodu. No musiałbym tutaj już spojrzeć w statystyki, natomiast ja osobiście takiego przypadku nie znam. Natomiast myślę, że takie samochody są zbyt cenne, żeby je długotrwale nie używać. Wiadomo, takie samochody, jak pani powiedziała, czy koparka, czy jakieś ciężarówki, to codziennie służą do pracy i zarabiają na właściciela, więc ja takiego bynajmniej przypadku nie znam.
1: Edukujecie mieszkańców?
7: Kilka razy w roku puszczamy komunikaty prasowe, które nam praktycznie wszystkie częstochowskie lokalne media tutaj publikują, czy puszczają spoty w radio, czy nawet udzielamy wywiadów w naszych lokalnych telewizjach. Myślę, że tutaj mieszkańcy nie mają problemu, aby dotrzeć do naszych informacji, czy też wejść na naszą stronę internetową. Tam mamy wszystko, mamy raporty roczne, mamy statystyki tygodniowe, wszelkie informacje, informacje, takie działania od wielu lat prowadzimy, to nie są działania od wczoraj, czy od tygodnia, czy od miesiąca, tylko są prowadzone od wielu lat i każdy wie, że jeżeli swój pojazd zostawi no dosyć długo, będzie on nieużywany, będzie wyglądał i będzie spełniał przede wszystkim te założenia z rozporządzenia, to może zostać usunięty. Natomiast my też przed usunięciem, tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, rozmawiamy z właścicielami, kontaktujemy się, ostrzegamy.
1: Czyli ta kara to jest ostateczność.
7: Tak, jak pani zaznaczyła, dobrze, to jest ostateczność, bo to są koszty, my nie chcemy żadnego mieszkańca zmuszać do dodatkowych kosztów. Na początku jest to rozmowa jedna, druga, trzecia, ale jeżeli ona nie przynosi żadnego już tutaj efektu, to wtedy musimy niestety posunąć się do usunięcia.
1: No to może teraz powiedzmy, czy zdarza się Straży Miejskiej zapukać do drzwi i powiedzieć, proszę pokazać, czym palicie?
7: Tak, to są działania głównie w okresie jesienno-zimowym. Mamy takie uprawnienia, aby kontrolować domowe kotłownie i sprawdzać to, czym mieszkanki i mieszkańcy palą w swoich piecach, ogrzewają swoje domy. I takie działania też czynimy.
1: Macie też odpowiedni sprzęt, prawda, do takiej kontroli, bo przecież są drony, są specjalnie wyposażone samochody.
7: Sprzęt jest, natomiast tutaj taka kontrola musi zakończyć się fizycznym wejściem strażników do kotłowni, zobaczeniem czy pobraniem próbek z pieca, więc tak naprawdę te dodatkowe sprzęty to wydłużają czas interwencji, bo najpierw trzeba coś tam rozłożyć, przygotować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my możemy wejść, nawet musimy wejść, jeżeli chcemy taką kontrolę przeprowadzić i tak mówiąc kolokwialnie ująć takiego sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku.
1: Świadomość mieszkańców jest większa?
7: Myślę, że tak, bo to nie są kontrole takie jak działania z wrakami od wczoraj czy od roku. Uchwała antysmogowa w województwie śląskim weszła w życie kilka lat temu już, która obligowała mieszkańców do wymiany pieców starej kategorii na te nowsze, czyli tak zwanego eliminowania tak zwanych kopciuchów. My od wielu lat prowadzimy działania, informujemy, bo jesteśmy instytucją transparentną dla mieszkańców i wszystko opisujemy na naszej stronie internetowej. Wszystko jest też publikowane w lokalnych mediach, więc każdy jest bardzo dobrze poinformowany o naszych działaniach i wie, jakie trzeba prowadzić działania, aby nie dostać ewentualnego mandatu. I tutaj też Urząd Miasta Częstochowy, dokładnie Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa też prowadzi działania w tym kierunku. Są dotacje do wymiany starych pieców, są inne dotacje na alternatywne źródła ogrzewania, więc tutaj naprawdę to jest, że tak powiem, promowane wielotorowo.
1: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie, a temat ekologii kontynuujemy, ale tym razem z Andrzejem Szczerbą, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
0: Ekologia w Częstochowie.
8: Ogólnie możemy powiedzieć, że miasto Częstochowa wyszło z programu naprawczego związanego z poprawą jakości powietrza ze względu na zawartość pyłu PM10 w powietrzu.
1: A jak to sprawdzać?
8: Mamy różne możliwości, z tym, że bardziej informacyjne i takie związane bardziej z edukacją. Natomiast sprawdza to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma również swoje stacje na terenie miasta Częstochowy, mierzy jakość powietrza w sposób ciągły i na podstawie tego określa, jaki był stan powietrza w ciągu roku i zgodnie z przepisami, rozporządzeniami czy ustawą określa, czy to powietrze spełniało tą dopuszczalną jakość, która umożliwia, czy nie wymaga nakładania tych planów naprawczych, czy działań naprawczych.
1: Która dzielnica powinna w Częstochowie jeszcze popracować?
8: To wynika ze statystyki, ze zgłoszeń, gdzie mieszkańcy sami zgłaszają, rady dzielnic zgłaszają. Nasza Straż Miejska, która jest dozbrojona w sprzęt do pomiarów jakości powietrza i również nam przedstawia wyniki z tych pomiarów i wychodzi na to, że to są dzielnice tak zwane peryferyjne, które tak kolokwialnie nazywamy. Mówimy tutaj o dzielnicy Stradą, w którym jeszcze mamy dość dużo kotłów w indywidualnych domach, które wymagają wymiany kiedrzyn, o dzielnicy Dźbów, częściowo Mirów. Z tego obrazu, który tu przedstawiam, wynika, że przede wszystkim te dzielnice, w których znajdują się domki jednorodzinne i w nich jeszcze nie zostały do końca wymienione kotły grzewcze poniżej klasy trzeciej i inne, które nie spełniają tych norm klasy trzeciej, które należało spełnić. Powinniśmy wyciągać konsekwencje i je wyciągamy. To ubóstwo energetyczne tutaj wychodzi. Będziemy dawać polecenia poprzez Straż Miejską, ewentualnie wydawać decyzje albo kierować sprawy do sądu, żeby te kotły zostały już wymienione.
1: O tym wszystkim mówił nam naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Częstochowie Andrzej Szczerba.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Zanim odwiedzimy centrum, które pomoże niepełnosprawnym mieszkańcom Częstochowy, na chwilę odwiedzamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a to dlatego, żeby przedstawić Wam krótko dwa programy, które realizowane są przez nasz fundusz. Z programów tych może oczywiście skorzystać Częstochowa, a więcej powiem Mateusz Pindel, prezes funduszu.
9: Edukacja ekologiczna, jeżeli chodzi o ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat, jest jednym z najważniejszych priorytetów. Nasze sztandarowe programy Zielone Pracownie, Ekopracownie pod Chmurką w bardzo dobry sposób już się przyjęły, są realizowane i co roku mamy coraz więcej wniosków w tych naborach. Ale cały czas otrzymywaliśmy zapytania, sugestie podczas rozmów, konsultacji ze strony placówek oświatowych, dyrektorów przedszkoli, organów prowadzących, czyli samorządów, o właśnie program dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa przedszkolaków. I właśnie odpowiadając na te zapytania, możliwość otrzymania dofinansowania do 80% kosztów, kwota 50 tysięcy złotych wsparcia dotacyjnego, maksymalnie oczywiście, na utworzenie zielonych takich przestrzeni wokół przedszkoli, pod kątem edukacji ekologicznej, mini takich arboretów, mini ogrodów, aby zaznajamiać od najmłodszych lat naszych najmłodszych mieszkańców, nasze kochane dzieci z przyrodą, ale również jak o nią dbać i jak ją szanować. Segregując śmieci, oszczędzając wodę, oszczędzając energię, a nawet zwracając niejednokrotnie nam, rodzicom, czym nie wolno palić w piecu. Zapraszam organy prowadzące, zapraszam przedszkola publiczne, dyrektorów do aplikowania o środki w ramach programu Eko Przedszkolak. Błękitno, zielona infrastruktura, tu przede wszystkim chodzi o retencjonowanie wody deszczowej, wody opadowej i wykorzystanie jej przez samorządy, przez osoby, przez przedsiębiorców. Każdy, jeżeli złoży swoją cegiełkę do poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa, zrobimy coś dobrego dla nas samych i dla ziemi, bo pamiętajmy, ziemia jest jedna i należy o nią dbać. Przykłady dokładnie zielonych przestrzeni, szczególnie również pod kątem zielonych przystanków, ogrodów wertykalnych, ale również tej retencji, o której wspominałem.
1: O programach, z których może skorzystać Częstochowa, mieszkańcy, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel.
0: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
1: To centrum oferuje bezpłatną pomoc w przełamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, czy w przychodniach. To w nim znajdziemy też tłumacza polskiego języka migowego oraz teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia. Uwaga, mieszkańcy Częstochowy i regionu, w Bytomiu otwarte zostało regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się. Tak się składa, że mieszkańcy Częstochowy mogą dojechać do Regionalnego Centrum Komunikacji pociągiem, ale też w swoich stowarzyszeniach pomocowych szukajcie busów, które Was tam dowiozą. Nie ma wyjścia. To jedyne takie centrum w naszym regionie.
10: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji.
1: Komu jest dedykowane?
10: To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu. Jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. To są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: To jedyne takie centrum w naszym regionie, przypomnę.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Pora o zdrowiu mieszkańców Częstochowy będzie w naszym magazynie, a konkretnie o programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania miastom, bo w końcu szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż je zepsujesz, cytując Jana Kochanowskiego.
0: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
4: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.
1: No to panie naczelnik, powiedzmy, czy częstochowianie są zaopiekowani zdrowotnie przez miasto?
4: O, myślę, że tak, że są zaopiekowani zdrowotnie, bowiem dla naszych mieszkańców Częstochowy mamy różnorodne formy profilaktyki zdrowotnej. Mamy i programy polityki zdrowotnej, programy profilaktyczne, ale też różne wydarzenia o charakterze zdrowotnym, więc w pełni dla różnych grup społecznych, zawodowych mamy swoją ofertę.
1: Zatrzymajmy się przy tej ofercie, w cudzysłowie oczywiście.
4: Tu może zacznę od tego programu, który mamy dla naszych mieszkańców. Jest to program szczepień przeciwko grypie. My w swoim programie określiliśmy grupę 40-64, więc oferta jest również dla osób pracujących, jak i częściowo dla seniorów. Szczepienia realizowane w przychodni głównej, który jest tam głównym organizatorem, przychodnia przy ulicy Andersa, przychodnia Północ i różne inne podmioty lecznicze. Informacja oczywiście na stronie Urzędu Miasta Częstochowy. I tak jak mówię, zachęcamy w ramach swojego miejskiego programu tą grupę, ale też chcę powiedzieć, że dla seniorów, czyli dla wszystkich osób powyżej 65 roku życia, jest rządowy program szczepień przeciwko grypie. Ten program jest bezpłatny. Wystarczy iść do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wziąć sobie skierowanie na szczepienie i szczepionka i podanie jest bezpłatne. Chcę powiedzieć, że warto zaszczepić się na grypę, bowiem nie chodzi o to, że nie zachorujemy, ale chodzi o to, że uchronimy się przed różnymi powikłaniami, które ta grypa niesie i które są no niestety bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla zdrowia seniorów. Kolejnym programem też szczepieniowym, który oferujemy swoim mieszkańcom, są to szczepienia przeciwko pneumokokom. Szczepienia dla osób dorosłych powyżej 55 roku życia jest skierowany do tych osób, które często zapadają na właśnie zapalenia płuc, to pneumokokowe, które też jest właśnie dla tych osób niebezpieczne i wszystkie osoby, które są zainteresowane, też mogą zgłaszać się do przychodni Północ, która również we współpracy z innymi przychodniami takie szczepienia wykonuje. No i też warto właśnie przemyśleć te swoje zachorowania, tak jak mówię, zwłaszcza tutaj zapalenia płuc i zaszczepić się. Ta szczepionka raz przyjęta wystarczy, natomiast jeśli chodzi o grypę, no musimy szczepić się co roku, bowiem co roku jest nowy szczep grypy i ta szczepionka jest stale modyfikowana. I co roku należy po prostu szczepić się na grypę. Z innych programów, które również oferujemy dla swoich mieszkańców, dla seniorów, to mamy program rehabilitacji leczniczej. Ten program, który kierujemy dla osób powyżej 65 roku życia i osoby również muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaznaczeniem właśnie dysfunkcji narządu ruchu, czyli literka R musi być na orzeczeniu i te osoby mogą właśnie skorzystać z tego naszego programu. To jest cykl trzech rodzajów różnych zabiegów, każdy rodzaj po 10 dni, więc to jest pełen pakiet, no taki poprawiający sprawność w zakresie narządów ruchu. Kolejnym programem, który również kierujemy, no właściwie dla seniorów, bo też i nazwa programu profilaktycznego, pogodna jesień, starzej się zdrowiej, czyli ta aktywność fizyczna, która jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o seniorów, dlatego też dbamy o tą kondycję i o tą sprawność i w ramach tego programu również nasi seniorzy mogą korzystać no tutaj z jogi, czyli z zajęć jogi, mogą również spacerować z kijkami, ale mogą tańczyć zumbę, bo tutaj częstochowska grupa właściwie w ramach tego programu powstała i ta grupa już liczy prawie 200 osób i cyklicznie tańczą zumbę.
1: Też dobry sposób na integrację i na to, żeby wyjść w ogóle z domu.
4: No oczywiście, że tak, bo oprócz tego elementu, który tutaj jest tej sprawności fizycznej, jest też element w zakresie tego zdrowia psychicznego, czyli po prostu wyjście z domu, pokonywanie różnych też lęków, barier, nierzadko no, nawet stanów depresyjnych, bo też właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, integracja w grupie, przebywanie w grupie, różne nowe znajomości, no jakby tutaj też wspomagają to zdrowie psychiczne naszych seniorów. Dla seniorów i myślę, że i tutaj można powiedzieć też o innych grupach już pracujących, też bardzo cieszący się dużym zainteresowaniem jest program badań urologicznych. Program ten prowadzony jest tutaj w ramach naszego miejskiego szpitala zespolonego, bo tam też mamy oddział urologii, poradnie urologiczne i tam mieszkańcy Częstochowy mogą jedną wybraną sobotę mamy w miesiącu pójść do szpitala i przebadać się pod kątem właśnie urologicznym. Jest tam USG również wykonywane, a mężczyźni mają dodatkowo badania w kierunku tutaj prostaty. Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zapisać się i pójść na wykonanie tego typu badań.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiam z Grażyną Stramską-Świerczyńską, naczelnikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
0: Wracamy do sprawy.
4: Z kolejnych działań, które też oferujemy naszym mieszkańcom, to badamy mieszkańców pod kątem stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie to niealkoholowe. I też wykonywane są właśnie badania z krwi, ale dodatkowo u osób, kiedy te wyniki badań są niepokojące, wykonujemy takie specjalne, specjalistyczne badanie elastografii. Robią to już specjaliści, hepatolodzy. I jeśli to badanie też oczywiście będzie no, niepokojące, to wtedy pacjent kierowany jest do dalszej diagnostyki.
1: Jest trochę tych badań, ale wy też edukujecie.
4: Ale przy okazji tych badań, które są, to oczywiście jest ten element edukacji, tak? Edukacji, bo to jest też ważne, żeby ta świadomość społeczna wzrastała, żebyśmy o to swoje zdrowie sami dbali.
1: A Częstochowie nie mają tą świadomość już większą, tak z pani obserwacji?
4: Myślę, że mają, bo my już od wielu lat właśnie prowadzimy te różne edukacyjne działania i są takie programy, zresztą mieszkańcy interesują się i też już od początku roku wydzwaniają, pytają się, jakie będą programy, kiedy one będą ogłaszane. Także myślę, że ta świadomość jest też już inna niż kiedyś. No ponadto te programy, które oferujemy, no to też w pełni je realizujemy. Także no myślę, że tutaj na tyle już nasze społeczeństwo jest świadome, wyedukowane, że dba o zdrowie, a wiemy, że w tym całym systemie ochrony zdrowia, no to najważniejsza jest ta jednak profilaktyka. Ta świadomość, ta profilaktyka i wykonywanie tych podstawowych badań. My właściwie to tak mamy właśnie w tych programach, że zaczynamy od tych badań zupełnie podstawowych, no w przypadkach uzasadnionych oczywiście to ta diagnostyka zostaje pogłębiona, ale staramy się docierać do każdej grupy. Może powiem jeszcze o dzieciach.
1: No właśnie, zatrzymałem się przy tej najmłodszej grupie tak. Częstochowej, nie trochę tych starszych, młodzieży.
4: Tak, no bo dzieci oczywiście też chcemy objąć naszymi działaniami. I mamy bardzo fajny program badań przesiewowych słuchu klas pierwszych szkół podstawowych. Już od lat realizujemy ten program i tutaj dziękuję też rodzicom, którzy chętnie wyrażają zgodę, no bo w przypadku dzieci musi być zgoda rodzica, aby dziecko mogło być przebadane. Są to podstawowe, nieinwazyjne badania, ale dzięki nim wiemy, że na przykład część dzieci no, ma problem ze słuchem, że jest kierowana do dalszej diagnostyki, bo nieraz rodzic zastanawia się, no dlaczego moje dziecko na przykład źle słyszy, tak? Czy słyszy, czy nie słyszy, nie wiadomo, a często jest tak, że właśnie przy tych badaniach przesiewowych no wychodzi, że w przypadku różnych infekcji, które dzieci przychodzą, nie każdy rodzic sobie zdaje sprawę, że potem może być problem na przykład ze słuchem, tak? I przy tych takich podstawowych badaniach przesiewowych, no właśnie później rodziców kierujemy też do dalszej diagnostyki już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. No nierzadko też znajdujemy jakieś ciała obce, na przykład w uchu, no bo dzieci też mają różne pomysły, ale jest to, mówię, bardzo fajny program, bo też no tutaj jakby badamy tą populację tych klas pierwszych. Pierwsza klasa, którą, no, która zaczyna edukację, przygotowuje się do szkoły, no to ważne jest, żeby ten słuch też był prawidłowy i dobry. Mamy też badania stomatologiczne, czyli uczymy dzieci, uczniów klas drugich z kolei, jak właściwie dbać o swoją higienę jamy ustnej. Jest tu właśnie ta edukacja, ale jest również przegląd jamy ustnej i rodzic otrzymuje taki paszport uśmiechu i tam zaznaczone są no, wszystkie właśnie, czy ubytki, czy tam po prostu jest informacja o tym, czy to, te wszystkie uzębienie jest prawidłowe, czy należy później oczywiście skonsultować się ze stomatologiem już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy też taki program w kierunku badania otyłości i nadwagi u dzieci. Ten program realizuje nasz oddział pediatryczny Miejskiego Szpitala Zespolonego i w ramach tego programu przyjmowane są dzieci, oczywiście i rodzice. Tam jest pełna informacja o właśnie stanie zdrowia tego dziecka, badania w kierunku nadwagi czy też otyłości, są porady, jest dietetyk, więc to dziecko jest jakby w pełni zaopiekowane i prowadzone. I też cieszy się ten program bardzo dużym zainteresowaniem, no bo też wiemy, że i obserwujemy, że dzieci często no, mają tą nadwagę, tak, ale sposób też odżywiania, może czasami mało ruchu powoduje, że no, ta nadwaga u dzieci występuje, więc tu trzeba no, też od najwcześniejszych lat tak, zapanować nad tym problemem i właściwie prowadzić dziecko pod różnymi aspektami, no i takie informacje i taka pomoc właśnie jest przez lekarzy i w ogóle personel tego oddziału dziecięcego realizowana. I tu chcę powiedzieć, że te wszystkie badania, jeśli chodzi o otyłość, są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc rodzic po prostu przychodzi i bezpłatnie ma te wszystkie konsultacje, te wszystkie porady, więc też warto skorzystać z tego programu i każdy rodzic, który jest mieszkańcem Częstochowy wraz ze swoim dzieckiem, może zgłosić się do tego programu.
1: O programach zdrowotnych, które ma do zaoferowania mieszkańcom Częstochowy Urząd Miasta, mówiła naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Strąbska-Świerczyńska. Wszystkim zdrowia życzę.
0: Zmieniamy temat.
7: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.
1: Gdyby ktoś chciał zostać strażnikiem miejskim, no to właśnie, co zrobić?
7: To trzeba odwiedzać naszą stronę internetową, bo my w trakcie roku prowadzimy po kilka naborów do straży miejskich. Od wielu lat borykamy się z niedoborem w naszych szeregach. Jest zdecydowanie więcej zgłoszeń i interwencji niż my mamy ludzi, którzy te interwencje mogą wykonać. 30 tysięcy interwencji, z czego około 15 tysięcy na telefoniczne wnioski mieszkańców, więc to można powiedzieć jest tak połowa interwencji na zgłoszenia mieszkańców, a połowa jako własne działanie strażników miejskich podczas służby patrolowej. I te interwencje trzeba wykonywać to bardzo szybko, bo mieszkaniec jest wtedy zadowolony, kiedy dzwoni do nas i za 10, za 15 minut widzi radiowóz czy patrol mundurowy i widzi, że na przykład strażnicy miejscy podejmują interwencje wobec osób, które spożywały alkohol na ławce i zakłócały powiedzmy wieczorem, jak ktoś spał o godzinie 23 czy 24 przy otwartym oknie w mieszkaniu, a pod oknem siedziała grupa osób, która spożywała alkohol, głośno się zachowywała, puszczała muzykę z telefonu, więc tutaj zakłócała, można powiedzieć, spoczynek nocny. Dlatego mieszkańcy się cieszą, kiedy widzą nas, jak przyjeżdżamy szybko i jak ta interwencja jest skuteczna. Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie.

0: rzecz. A jakie?
1: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora. Studenci mogą uzyskać stypendia w Częstochowie i to jest jakby kontynuacja programu Częstochowa dla medyków, ale w troszeczkę nowej wersji. Myślę, że no po prostu popyt, podaż, wiadomo.
2: Takie docenienie też medyków?
1: Powiem tak, docenienie, no ja z racji tego, że więcej miałam kontaktu z medykami ostatnimi czasy, bardzo bym chciała ich docenić, może nawet inaczej, natomiast tutaj mówimy o studentach zdecydowanie. Na pewno włączenie ratowników medycznych to dla mnie jest taki szczególnie ważny temat, bo wiem, jak bardzo ważną pracę mają, jak wiele ta praca od nich wymaga poświęceń. Także jakby w programie, który dotychczas funkcjonował, jest kilka tych zmian. Myślę, że też znaczącą zmianą jest to, że to stypendium jest o te 500 zł wyższe niż było. Natomiast dla mnie to jest absolutnie uzasadniona zmiana, no ponieważ zaczęliśmy ten program na 2019 więc trochę lat już minęło i zmieniły się i stawki wynagrodzeń i inflacja już troszeczkę i galopowała i potem spadała, niemniej jednak należało te stypendia podwyższyć. A propos wynagrodzeń, to ograniczyliśmy stypendia dla pielęgniarek tylko i wyłącznie do pielęgniarek jakby pierwszego etapu kształcenia, czyli tylko do licencjatu, ponieważ no, uznaliśmy, że dziewczyny po licencjatach i panowie po licencjatach mają już pełne prawo do wykonywania zawodu. W związku z powyższym no, nie możemy ich traktować na równi ze studentami, którzy nie mają możliwości zarobkowania w swoim zawodzie. To też jest chyba zmiana. No, zmianą jest również to, że studenci zarówno kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i ratownictwo medyczne mogą podjąć zatrudnienie, a nawet powinni, w miejskim szpitalu zespolonym, ale mogą również w jednostce publicznej na terenie miasta Częstochowy. Czyli może to być na przykład też szpital wojewódzki, pod warunkiem, że lokalizacja będzie w Częstochowie. I to jest dość istotne, no bo jakby program ma udostępniać mieszkańcom Częstochowy te kadry medyczne później, tak? Więc uznaliśmy, że absolutnie nie ma tutaj konfliktu, że też szpital wojewódzki na terenie miasta Częstochowy absolutnie spełnia te wymogi. A z kolei medykom, zwłaszcza lekarzom daje możliwości no, większego rozwoju, bo są kierunki, są specjalizacje, które mogą robić w szpitalu wojewódzkim, a których nie mogą robić chociażby w miejskim, więc myślę, że to jest dość istotne.
2: Wy jako centrum dbacie tutaj o te interesy Częstochowy?
1: Tak, no staramy się, aczkolwiek stricte te stypendia dla medyków to nie był mój, zgodnie z obsługą inwestorów i przedsiębiorców, program, ale już jakoś tak stał się nasz, ponieważ z kolei bardzo dużo robimy z uczelniami.
2: Powiedzmy o tych inwestorach, których no właśnie brakuje w Częstochowie, nie brakuje, są więksi, mniejsi, na kogo stawiacie?
1: To nie jest do końca tak, że my stawiamy, ponieważ no, jakby zasady przydzielania pomocy publicznej na terenie kraju są jasno określone i to wszystko dzieje się w Komisji Europejskiej jeszcze. Natomiast ja uważam, że nasi przedsiębiorcy mają się całkiem dobrze. Warto by było powiedzieć na pewno o no przede wszystkim firmie, która i złoty medal, i Grand Prix za najlepsze wybory konsumenckie podczas bardzo ważnej imprezy ITM Industry Europe zdobyła. No firma nasza, rodzima, znajdująca się na Tysiącleciu, tak, no bo to ulica Rolnicza, więc trzeba o niej wspomnieć. Francuski koncern, który w Częstochowie już od dawna inwestuje na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tym razem ponad 40 milionów złotych kolejne zainwestuje. Zresztą ja nie mogę się ograniczać do Częstochowy, bo my współpracujemy z wójtami, z burmistrzami różnych gmin ościennych i powiatów także, bo kiedyś rozmawiałyśmy już o tym, że tak naprawdę to tylko politykom zależy na tym, gdzie dokładnie przebiega granica, a biznes na to nie patrzy. Biznes patrzy na to, gdzie ma dobrą lokalizację i czy działka jest podzielona pomiędzy trzy gminy albo trzy powiaty, albo trzy miasta, to nie ma dla nich to kompletnie żadnego znaczenia. Oni muszą mieć dostęp do kadr, muszą mieć przychylnych włodarzy albo przynajmniej osoby obsługujące tenże biznes. więc mam nadzieję, że tak

0: dzieje u nas, bo no, jeżeli tylko jakikolwiek z naszych wójtów gmin ościennych się do mnie zgłosi, powie, słuchajcie, mam przedsiębiorcę, mam właściciela terenu, teren jest taki i taki, natychmiast go kontaktujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jeździmy razem na szkolenia. Dla mnie, dla nas jakby ta współpraca międzygminna, międzypowiatowa jest niesamowicie ważna, bo ona pokazuje tym ludziom z zewnątrz, że nawet podzieleni administracyjnie nie jesteśmy podzieleni, a dla biznesu to jest bardzo ważne i to pokazała chociażby wizyta Foxconnu głośna ostatnio w Polsce, gdzie Częstochowa wskoczyła w ostatnim etapie rozmów jako czarny koń, no i nie ukrywam, że do końca się te nasze losy ważyły, gdzie faktycznie ta firma Fon się ulokuje, czy w gminie Rędziny, którą wspieraliśmy całym sercem i spotkanie odbywało się w Częstochowie, czy w Dolnośląskiem. Ostatecznie z jedną inwestycją to faktycznie tajwański gigant ulokuje się w Dolnośląskiem, ale z drugą w Śląskiem i tutaj też nie możemy za bardzo płakać, bo z kolei Katowice i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Urząd Marszałkowski też nas ogromnie wspierali. I to pokazało nam, jak bardzo te wszystkie takie, nie wiem, czasami myślę, że złośliwości albo może po prostu wynikające z braku wiedzy, uszczypliwości. No to jest za granicami waszego miasta, to o tym nie powinniście mówić. Nie, powinniśmy, bo to pokazuje, jak na terenie całego subregionu działamy, współpracujemy. Ja mam cały czas kontakt z firmami spoza Częstochowy, całego subregionu, a wręcz regionu Jury, więc jakby jak będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do swojego podwórka i tylko i wyłącznie do swojej piaskownicy, no to chyba nikomu to korzyści jeszcze nie przyniosło na tym świecie, więc staramy się tak nie robić.
1: Przypomnę, że jesteśmy w Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Miasta w Częstochowie, a moim gościem jest Anna Tymoszenko, kierownik tego centrum.
2: Jesteście w stanie od początku do końca poprowadzić firmę?
0: Tak, tak, no od tego jesteśmy. Oczywiście nie możemy przyznać pomocy publicznej w ramach strefy, bo od tego jest osobna spółka, ale jesteśmy w stanie przygotować do rozmowy. Bardzo dużo naszej pracy to jest taka opieka poinwestycyjna. I przykładem dwóch takich ostatnich case'ów, bym powiedziała, jest sytuacja, gdzie prywatny pośrednik nieruchomości wprowadził w błąd jednego z naszych inwestorów, oferując mu działkę inwestycyjną w strefie. Oczywiście na etapie sprzedaży już się jakby szybciutko zweryfikowało, że nie jest to działka w strefie, bo to jest po prostu kłamstwo. W strefie przemysłowej, tak, ale nie w specjalnej strefie ekonomicznej, a to jest ogromna różnica. Natomiast niestety po zakupie już działki okazało się, że tak bardzo ten inwestor był zapewniany o wartości tej działki w kontekście inwestycyjnym, że no trochę uśpiono jego czujność. Nie wskazano mu, że na środku nieruchomości jest tak zwana strefa otwarta, gdzie nie będzie można nic zbudować. Na pewno pośrednik nieruchomości nie był rzetelny. Gdyby się zgłosił do nas 3 miesiące wcześniej, to jeszcze była rękojmia i można się było o co się bić. Niestety trafił na nierzetelnego pośrednika nieruchomości, a może nawet, myślę, że mogę powiedzieć nierzetelnego, bo powinien poinformować o wszelkich możliwościach, a nie mówić, że jakoś to będzie.
2: Czy wy potem też badacie te różne takie niuanse i szukacie takiej najlepszej ścieżki
0: rozwoju? Z tego, tak, tak. To znaczy badamy same z siebie, nie, no bo my nie możemy o wszystkim wiedzieć. Natomiast jeżeli przyjdzie do nas inwestor, czy zgłosi się do nas strefa, tak jak to było w tym przypadku, o którym mówiłam przed chwilą, no to tak, to my musimy znaleźć wszelkie możliwe ścieżki wyjścia z tej sytuacji, tak by ten człowiek, który chce stworzyć nowe miejsca pracy, który chce rozbudowywać swoją firmę na naszym terenie, no by mógł z tej możliwości skorzystać. Przykładem drugiej takiej firmy jest firma, która zgłosiła swój przeciw w kontekście lokalizacji w ramach tak zwanej uchwały Lex Developer w bezpośrednim w sąsiedztwie swojej firmy budowy osiedla mieszkaniowego i też szukała u nas pomocy i próby jakiejś wyjaśnienia tej sprawy, dlaczego tak się dzieje. Więc staramy się pomóc jak najbardziej tym naszym przedsiębiorcom na każdym etapie dosłownie, każdym ich funkcjonowania. Zanim przyjdą, do nas i jak już przyjdą. I faktycznie zdecydowanie więcej w tej chwili jest reinwestycji niż inwestycji z zewnątrz, czyli zdecydowanie więcej w tej chwili się rozbudowuje tych zakładów, które już są, czyli one reinwestują, rozwijają się, tworzą nowe miejsca pracy, niekoniecznie pojawiają się zupełnie nowi, ale ja powiem tak, no pracy nam nie brakuje zdecydowanie.
2: Bo im więcej tych firm, tych inwestorów, miejsc pracy, no to przecież ta młodzież z naszych tutaj częstochowskich szkół, uczelni, tą pracę ma szansę znaleźć tu na miejscu.
0: Ma szansę, ale powiem tak, ja już tam swoje, powiedzmy, lata mam, ale pamiętam, że niewiele było w stanie mnie zatrzymać w mieście, mimo że wówczas w mieście dużo się działo i wówczas w mieście było zupełnie inaczej, ale ja po prostu chciałam iść i wytyczać sobie nowe ścieżki. Życie się ułożyło różnie. Trochę później zaczęłam te ścieżki wytyczać niż myślałam, ale po swojemu. I rozmawiałam z dziewczyną z Katowic, z jedną z bardzo dużych firm doradczych w zakresie HR-u. I ona mówi, że robiła szkolenie dla uczniów, dla absolwentów i uczniów ostatnich klas liceów w Katowicach. I się zapytała, kto z was zostaje w regionie? I nikt nie podniósł ręki. To jest, słuchajcie, dokładnie to, co się dzieje u nas. Kiedy się ich pytamy, tych młodych ludzi, kto z was będzie studiował w Częstochowie? Nikt nie podnosi ręki. A potem wiemy doskonale, bo wiemy, jak wygląda rekrutacja, część z tych dzieci jest w Częstochowie. I teraz ja zaryzykowałabym takie stwierdzenie, czy to mówimy o Częstochowie, czy mówimy o stolicy województwa, o Katowicach, czy o jakimkolwiek innym mieście. Bardzo szkodliwe jest takie narzekanie, takie mówienie o tym, że tu jest źle, że tu jest niefajnie. Bo co ma zrobić potem młody człowiek, który z jakiegoś powodu po prostu nie dostaje się na wymarzoną uczelnię. Zostaje w mieście. I co? On się ma czuć jak przegryw? Nie wolno czegoś takiego robić. Ja dużo rozmawiam z młodzieżą. Oni mówią bardzo często, rozmawiamy o tym, jak ogromna presja jest na nich nakładana przez nauczycieli, a największa przez rodziców. I wydaje mi się, że moglibyśmy troszeczkę spuścić z tonu. Wiele znam takich przypadków, bardzo wiele, oj bardzo, gdzie ludzie zaradni, bez znaczenia było to, jaką kończą uczelnię. Oni sobie potem wybierają tych z UJ-u, tych z Cambridge i tych innych, a kończyli sami na przykład Politechnikę Częstochowską albo jeszcze w USP. I pozakładali firmy i mieli pomysł na to, mamy największe przedsiębiorstwa częstochowskie, to są absolwenci naszych częstochowskich uczelni. Jakby stygmatyzowanie tego, że skończysz Politechnikę, bo ona jest dziadowska, albo skończysz UJD i w ogóle co ci to da? No da mniej więcej tyle samo, co skończenie innej uczelni poza wyrwaniem się z domu, bo program nauczania na uczelniach publicznych jest wszędzie taki sam. Żeby uzyskać dyplom, musisz wszędzie zdać bardzo podobne egzaminy. Ja już nie wspomnę o prawnikach czy o medykach, gdzie jest dokładnie to samo i aby uzyskać prawo wykonywania zawodu są bardzo ściśle określone jakby warunki. Tutaj nie ma możliwości praktycznie żadnej prawo czy w lewo machnięcia za bardzo, więc ja bym odeszła od narzekania. Ja staram się nie narzekać w ogóle, ale też sugerowałabym może rodzicom, nauczycielom trochę mniej narzekać na miasto. Znaczy na miasto mogą sobie narzekać oczywiście, natomiast nie stygmatyzujmy szkół, nie stygmatyzujmy uczelni.
2: Bardziej, że pani widzi to od wewnątrz, jak to wszystko wygląda.
0: Ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do technikum, ja widzę, jak wartościowe dzieci chodzą do liceum i mówienie, że jedni są gorsi, a drudzy są lepsi, dla mnie jest po prostu niesprawiedliwe i nie wolno tego robić. I tyle.
2: Tu postawmy kropkę.
1: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie. Dziękuję za rozmowę.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Już pokrótce mówię, co w programie. Za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie żarki konkretnie w dobie niżu demograficznego. W szkołach bowiem coraz mniej uczniów, ale przyjrzymy się też działaniom naszych strażaków, ochotników.
8: O tym się mówi.
9: A teraz już Adam Zamora, burmistrz Żarek, o trudnej sytuacji, jeśli chodzi o szkolnictwo. W szkołach coraz mniej uczniów, a szkoły te trzeba utrzymać.
10: To jest problem, który dotyczy całego kraju. Jest bardzo niska demografia na terenie gminy Żarki. Szkoły najbardziej tych wiejskie, najbardziej jest widoczna właśnie ta demografia w placówce w Jaworzniku.
9: A szkołę trzeba utrzymać, no i też pracowników.
10: Koszty utrzymania szkoły są duże, jeszcze większe koszty utrzymania kadry nauczycielskiej i całej administracji. Jest to duży koszt. Praktycznie połowa budżetu gminy Żarki jest przeznaczana na oświatę.
9: Ktoś powiedział, po co trzymać taką szkołę, bo jak wiemy, pójdziemy ze przykładem innych miast w Polsce, to często takie placówki są niestety zamykane.
10: Ja doskonale rozumiem tą sytuację, ponieważ gmina Żarki się boryka z tymi samymi problemami, jak inne samorządy.
9: Odwiedzam tutaj szkołę, ale trzeba pamiętać, że to rzeczywiście dramat jest dla tych rodziców, opiekunów, dla samych dzieci, bo to i dowożenie do innych miast, no ale przecież zdarzały się takie historie.
10: Są obawy ze strony rodziców, zgadza się, ale jeżeli chodzi o nasz samorząd, jesteśmy przygotowani, mamy zorganizowany transport, są opiekunowie w autobusach, mamy potencjał powierzchniowy w dużych szkołach, w Żarkach, bo mamy dwie lokalizacje, jest to ulica Ofiar Katynia, ulica Częstochowska. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy dobrze wyposażone sale, kadrę nauczycielską, więc z mojej strony, patrząc jeszcze na odległość dowożenia uczniów ze szkół z Zawady czy z Jaworznika, to jest tak naprawdę 7 minut, to jest oddalone około 2-3 kilometrów. Nie jest to coś, co powodowałoby jakieś szczególne utrudnienia, jeżeli chodzi o transport i dowożenie uczniów. Na przykład z miejscowości Kotowice dowożą dzieci do Żarek, bądź korzystają z naszego transportu do szkoły, do Żarek. Tak kolokwialnie mówiąc, jadą przez Jaworznik, gdzie również jest szkoła, jednakże wolą, wybierają szkołę w Żarkach, szkołę, która jest na wysokim, oceniam to na wysoki poziom naprawdę, jeżeli chodzi o nasze żareckie szkoły. Również Wysoka Lelowska, czy też inne sołectwa jak Ostrów, czy też Suliszowice, Zaborze. Tam również dzieci są dowożone naszym transportem do szkół w Żarkach.
9: Swego czasu powstało gimnazjum przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś to jest budynek szkoły podstawowej, salą gimnastyki.
10: Zgadza się, mamy zorganizowany w tym budynku klasy 1-3. Dodatkowo jest też klub Malucha, który świetnie funkcjonuje. Budynek ma jeszcze przestrzeń do zagospodarowania. Uważam, że tą przestrzeń można wykorzystać właśnie pod uczniów z innych szkół. Jeżeli prawo nam na to pozwoli, na racjonalizowanie sieci szkół, to mamy tą przestrzeń. Jest to budynek relatywnie młody, dobrze dostosowany do warunków nauczania uczniów 1-3, ale również 4-8, spełnia wszystkie wymogi.
9: Świetnie wykorzystany obiekt, to nie stoi.
10: Tak, i tak jak wspomniałem, klub Malucha klasy 1-3, część jest również zagospodarowana pod miejską bibliotekę, Ten budynek żyje, funkcjonuje, jest dobrze zagospodarowany, tak jak mówiłem wcześniej. Nic dodać, nic ująć więcej.
9: Tyle Adam Zamora, burmistrz Żarek.
8: Zmieniamy temat.
9: Ochotnicy strażacy prężnie działają, nie wyobrażamy sobie, aby ich zabrakło. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Odwiedzamy Myszków.
11: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie, Jakub Tokarski. Państwowa Straż Pożarna ma to do siebie, że jest to już praca na etat, ale będąc ochotnikiem, no to jest, mówiąc prościej, ta dyspozycja 24 godziny na dobę. I kiedy tylko się coś dzieje, zawsze, jeżeli ktoś ma chęć nieść tą pomoc, to można na niego liczyć po prostu.
9: To jest misja, praca.
11: Pasja przede wszystkim, bo jak dobrze wiemy, przede wszystkim takie rzeczy trzeba chcieć. Siłą tutaj nic nie zdziałamy. Przede wszystkim chęci, a reszta przychodzi sama.
9: Jak zostać takim ochotnikiem strażakiem?
11: Przede wszystkim dobrze by było, żeby każdy z kandydatów na strażaka ochotnika był troszeczkę, mówiąc prościej, sprawny fizycznie. No ale to jak dobrze wiemy, to nie jest tak Państwowa Straż Pożarna, gdzie ta fizyczność gra przede wszystkim pierwsze skrzypce. Wiemy o tym, że nie każdy na tego strażaka też się nadaje, ale również będąc strażakiem ochotnikiem ma to do siebie, że nie tylko się człowiek spełnia na wyjazdach, ale również przy pracach społecznych wspólnie wokół remizy, bo ta remiza to jednak jest drugi dom. Też sobie trzeba wokół tej remizy popracować i coś wokół niej zrobić, ewentualnie w środku wspólnie jakoś się zasymilować. No i tak naprawdę no, tylko tyle.
9: Ilu was jest w Myszkowie?
11: Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, będzie to około 70 osób i mówię tutaj o osobach jak i starszych, tak i młodszych. Nie posiadamy młodzieżowej drużyny pożarniczej i na każdego można zliczyć.
9: Przychodzi taki młody ochotnik, jak wygląda cała ta procedura?
11: Przede wszystkim musi też poznać, jak to się wszystko odbywa, na jakich to zasadach działa, co trzeba dać też od siebie, bo zapisać się do straży to nie tylko wyłącznie, że zapisuję się i jestem. Też trzeba to wszystko poznać. Nie każdy był, jakby to powiedzieć...
9: Nie każdy się po prostu nadawał.
11: Nie każdy się nadawał. Nikt z nas też nie był alfą i omegą od razu od pierwszego dnia. Do wszystkiego się dochodzi z czasem, ale przede wszystkim z tym doświadczeniem. I to wszystko wychodzi tak naprawdę z czasem. Szkolenia przede wszystkim. Dobrze wiemy, że żeby zostać tym prawidłowym strażakiem, ratownikiem i brać czynny udział w akcjach i zdarzeniach, no trzeba przejść odpowiedni kurs, który jest zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną i dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek zdarzeniu. My od zawodowej straży, od Państwowej Straży Pożarnej nie różnimy się tak naprawdę niczym. Różni nas tylko i wyłącznie kolor hełmów. Jak dobrze wiemy, w całym kraju Państwowa Straż Pożarna posiada kolory hełmów w kolorze czerwonym. U nas teoretycznie powinien być to kolor biały, dopuszczalne są również inne. W większości można zobaczyć ten żółty, tak zwany luminescencyjny, bo ubiór wygląda strażaka dokładnie tak samo. Zasada jest ta sama, przepisy są te same, współpraca jest na odpowiednim poziomie i jeżeli jedziemy razem, razem działamy i razem wracamy.
9: Często jest tak, że jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia.
11: Zdarza się i również tak. Wszystko jest zależne od tego, gdzie to zdarzenie ma miejsce i w jakiej chwili obecnej, kto w której kolejności jest dysponowany do takiego zdarzenia.
9: Na jakim terenie tutaj działacie? Bo to jest Myszków i po prostu okolicy, no i tam, gdzie jest potrzeba, wiadomo.
11: My, jeżeli chodzi o nas, do momentu wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego, zakres działania rozszerza się na nie tylko na powiat, ale również na województwo, jak i na cały kraj.
9: Z czego utrzymuje się Ochotnicza Straż Pożarna?
11: Przede wszystkim ze środków publicznych, którymi dysponuje tutaj Urząd Miasta, również z jakichkolwiek dotacji i państwowych, z Unii Europejskich, z różnych, można też powiedzieć, darczyńców, bo jakby nie patrzeć, tych firm bądź osób prywatnych, które chcą wspomóc Straży Pożarnej, jest coraz więcej, bo doceniają ten trud, który, mówiąc prościej, każdy z nas wkłada w tą jednostkę, ale przede wszystkim też ze środków własnych. Strażacy albo składają się na jakieś rzeczy, bądź, mówiąc prościej, płacą te składki członkowskie. Zawsze ten pieniądz jest potrzebny i nigdy go za wiele, jak to mówią.
9: A wydatków sporo, bo to przecież i sprzęt, i samochody, i paliwo.
11: Oczywiście, wszystko jest, tak jak mówię, wszystko jest pokrywane ze środków miasta, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie sprzętów, no to przede wszystkim na dotacjach i na jakichś wsparciach typowo.
9: Jakub Tokarski, strażak ochotnik z Myszkowa, podzielił się z nami tymi informacjami.
8: Zmieniamy temat.
9: Miejski Dom Kultury w Myszkowie walczy z hejtem. Za chwilę powiemy, w jaki sposób.
8: To warto wiedzieć.
12: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
9: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
12: Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze. To jest jest oczywiste. Natomiast no, przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no, hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby, pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
13: Aleksandra Podgórska z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie mówi o nietuzinkowym programie i o warsztatach. Wszystko po to, aby walczyć z hejtem.
8: To zmieni nasze miasto.
13: To jeszcze Myszków i sprawdzamy, jak to jest z tą wycinką drzew. Violetta Dworaczek, Urząd Miasta.
14: Mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać.
13: Wioletta Dworaczek, Urząd Miasta w Myszkowie. Tyle wyjaśnień, jeśli chodzi o wycinkę drzew w tym właśnie mieście.
8: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
13: Są za chwilę w naszym programie. Muzeum Częstochowskie to najstarsza instytucja kulturalna regionu częstochowskiego. Poznajmy placówkę bliżej, ale skupmy się na wystawach stałych.
8: Muzea w Częstochowie.
15: Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji Muzeum Częstochowskim. Może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta. Wystawa w ratuszu Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20. drugiej dekady XX wieku. To jest wystawa przygotowana praktycznie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny. Artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii to już bogaty zestaw map, broni, obrazów, dokumentów, bogaty przekrój dziejów miasta już takich bardziej historycznych.
13: Nie macie jednego budynku, tylko kilka.
15: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej. Dalej Muzeum Żydów Częstochowian. Muzeum Górnictwa Ród Żelaza, bogata wystawa zbierająca dorobek, tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii.
13: Czy macie taki jakiś czasookres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
15: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie, działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym, no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałek.
13: Wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
15: Jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane, tak, więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
13: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
15: Tak, dokładnie. Ta różnorodność, myślę, też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej, aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej, tak? Niekoniecznie tylko raz. Można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień serdecznie zapraszamy nadal.
13: Bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
15: Oczywiście, tak. No, każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Spadają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane. Panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie.
13: W Muzeum Częstochowskim prowadzone są też prace badawczo-naukowe.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Częstochowy.
13: Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie nazywany był wcześniej Teatrem Rozmaitości, ale też Teatrem Miejskim Kameralnym. Mieści się w budynku przy ulicy Kinińskiego 15, wzniesiony w latach 1928-31. Jest duża scena kameralna, historium oraz foyer imienia Marka Perepeczki. Co nam proponuje?
16: Magda Woch, dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
13: Co jest mocną stroną częstochowskiego teatru?
16: Na pewno zespół aktorski. Mamy wspaniały absolutnie zespół aktorski z cudowną energią i warto przyjść do teatru, żeby ten zespół zobaczyć w akcji, bo w każdym spektaklu pokazuje on różne i zgoła odmienny wachlarz swoich umiejętności.
13: Ambitnym teatrem jesteś.
16: No jesteśmy jedynym teatrem instytucjonalnym w całym północnym subregionie województwa śląskiego, a to do czegoś zobowiązuje. To znaczy my jakby dźwigamy jako ten jedyny teatr instytucjonalny na swoich barkach taki ciężar różnorodności repertuarowej, takiej różnorodności, począwszy od oferty dla najmłodszego widza, bo ta edukacja teatralna dla młodych widzów jest niezwykle ważna. To jest niezwykle ważne, żeby oni ten swój kontakt z teatrem mieli już od najmłodszych szkolnych, przedszkolnych lat po rozrywkę, no bo tej przecież też nie możemy widzowi odmówić, ale też z drugiej strony zawsze staramy się sobie stawiać jakby wysoko granice tej rozrywki, to znaczy jeżeli realizujemy spektakle komediowe czy spektakle farsowe, to staramy się, żeby te spektakle były uszyte jak na najlepszą miarę, żeby to jednak nie był czysty rechot, tylko pozostawiał nam też odrobinę do myślenia i konfrontował nas troszeczkę z tematami, może nieco trudniejszymi, podanymi w lekki, ale jednak wartościowy sposób. No i oczywiście też nie możemy zapominać o spektaklach dramatycznych, nie możemy zapominać też o tym, że jesteśmy ważnym ośrodkiem teatralnym i chcemy być obecni na tej ogólnopolskiej scenie teatralnej, w związku z czym też w naszym repertuarze pojawiają się tematy nieco bardziej ambitne, trudniejsze, no i też zmuszające widzę do konfrontacji z otaczającą go rzeczywistością. No i drodzy widzowie, no bez was teatru nie ma, ten teatr istnieje bez wszystkiego tak naprawdę, ale nigdy nie istnieje bez widza. Teatr to jest zawsze scena plus widz i aktor, więc no, jesteście nam niezbędni do tego, żebyśmy mogli dla was tworzyć i pracować. Bardzo was serdecznie zapraszamy.
13: Dodam, że Teatr w Częstochowie jest organizatorem m.in. przeglądu przedstawień istotnych przez dotyk, przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich czy przeglądu Dziecięca Kraina Wrażliwości.
8: Co słychać w Częstochowie?
13: W naszym programie byliśmy już w Muzeum Częstochowskim w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Mamy też zaproszenie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie, gdzie można nawet popływać, ale od początku.
8: Co słychać w Częstochowie?
17: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Cały czas działa pływalnia, ponieważ no, też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
13: Zatrzymajmy się przy tym basenie.
17: Jesteśmy w jednym budynku. Zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne. Rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną, różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia na pływalni. Między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
13: Ja tylko przypomnę, że Miejski Dom Kultury w Częstochowie mieści się przy ulicy Łukasińskiego.
8: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
7: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Noc.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Reklama.
23: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
24: W Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula czy też Budka Suflera.
25: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
25: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
0: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
25: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
0: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
25: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
0: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
25: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u. Co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
0: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. To wspaniałe lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, to znaczy z dali, nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
25: klasycznych.
0: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
25: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
0: tak,
25: etapie.
0: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, pozwolę sobie jeszcze raz.
25: Ten test, tak?
0: Tak, test z niej zdrowie. Anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, przerażowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czas ołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-i, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, to jest nowy singiel Budki Suflera. No a reszta, jak mówię, to już jest historią.
25: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
0: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, arabów? To najwyższy...
25: Mikrobus.
0: Tak, najwyższy to był mikrobus, tak.
25: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
0: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym dopadłem do tego nagrania, okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespołu The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, nie wiem, to tam chyba 10 czy 12, no, jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No, upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
25: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
0: owszem,
25: chyba nie bardzo.
0: Owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, którą napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, a nawet żeby playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. No więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, jeszcze nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych anten było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże 2 kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać bardzo przyzwoite nagranie, wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
25: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
0: No fakt, tak, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi, to jest jego solówka wspaniała, moim zdaniem taka historyczna, powiedziałbym.

0: mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem no ładne kilkanaście chyba lat życia. I pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon. Panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci. Nie. Szklana pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
2: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz.
3: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
4: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
3: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
4: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
3: Tak, jak to mówię, już szmat czasu.
4: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
3: Mm-hmm. Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
4: No pewnie, no to jest obowiązek.
3: Aha.
4: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mm-hmm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
3: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja, to jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce, teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, to dobrze jest.
4: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
3: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
4: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować. Te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I

0: Wytłumacz mi dlaczego. Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czeka, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
1: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
0: A Artur pogadał tam z chłopakami?
1: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze
0: Stylem. O, wow!
1: Tak?
0: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
1: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
0: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
1: Poprawię się,
0: tak.
1: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
0: 50. Tak.
1: Poleciałaś do Londynu.
0: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
1: To tak trochę jak Madonna.
0: A co, ona też tak zrobiła?
1: No ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
0: Wiesz co, ale co, z Włoch?
1: Nie, z Detroit chyba.
0: Z Detroit, okej. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj. Aha. W jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
1: Tak.
0: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi
1: taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
0: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
1: Dokładnie.
0: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
1: Czyli wspinałaś.
0: Potem takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc... Bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Boston Cheers z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
1: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbka tajemnicy.
0: Nie, to musi być za krótko jest.
2: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy. Wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
0: Kiedy mówiłam, tak?
1: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
0: Renowatio? Tak, że się tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje...
1: Wypiera
0: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie, do końca nie lubiłam, tak?
1: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
0: to
1: ja...
0: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
1: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę. To było chyba 300 tysięcy.
0: Coś nawet nie pamiętam.
1: Albo 600, więc pewnie...
0: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
1: pewnie,
0: wiesz?
1: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
0: Ale w sensie?
1: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
0: A, żeby to przeskoczyć.
1: Zbliżysz się do tego wyniku?
0: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. W zeszłym wieku, to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
1: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
0: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie... przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby, to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Cieszę się, że one są wciąż puszczane.
2: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Reklama.
5: 10 października, Radio Złote Przeboje, minęła godzina 8, zapraszamy na wiadomości.
6: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
7: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
6: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
8: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
6: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem, 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam.
10: Radio Złote Przeboje.
5: Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym, w dzianku. Kombi, sen się spełni, na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no, biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no, po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W sobotni poranek słuchacie Radia Złote Przeboje, 9:00 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
5: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
6: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
5: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
7: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
5: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
8: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
5: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem.
10: Radio Złote Przeboje.
4: W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Maserak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, weekend.
14: Dzień dobry.
13: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów.

Jacka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kowalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
3: Za mniej.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
10: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
10: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
23: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...
1: Wow.

Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Martika w Radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Czyta lektor AI.

0: tanio weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Reklama.
7: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla Was wiadomości.
8: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, dwie są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
9: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
7: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
12: Radio Złote Przeboje.
7: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli, w tym dla wszystkich w trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Shaggy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
20: Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
23: W każdą sobotę rusz na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
3: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre nauki.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku Szczepaniku, co ty przyjdziesz do mnie?
2: A ja przyjdę do ciebie z całą

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to dis- Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
18: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
17: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. bez raków czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.

0: Dzień dobry, wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana, imię?
1: Na czarno, Tomuś.
0: Imię? Tomuś, tak.
1: Nazwisko?
0: Nazwisko?
1: Rogalska.
0: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
1: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
0: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
1: Lekka opalenizna hiszpańska.
0: Nie zaszkodzi, senior. Comestas.
1: Vamos, vamos.
0: Vamos, do 15. Radio Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, jeśli miałabym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę.
1: Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. Ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka.
1: Tak,
2: jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem. Czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołk,

0: i tak dalej, no to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Ładownie. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
15: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
14: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
15: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
14: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielu polskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1000-setny dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA. co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
14: Zachmurzenie duże w północno-zachodniej Polsce, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
16: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
17: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
16: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
17: Tomek José Szczepanik.
16: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze 2 godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
17: Ależ to minęłoż.
16: Ależ to minęłoż.
17: Ależ to minęłoż.
16: Senores.
17: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20, proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: lęku, szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa?
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki.
2: Tak. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
12: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajasz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126B.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie
1: tak?
2: ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek
1: ja tam stawiam na
2: aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No właśnie, no ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
6: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
14: Jeśli

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe, słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue. The Lucky

Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
8: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym 3 dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
10: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
9: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
11: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
9: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
14: Lepienie pierogów.
13: Nie, proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszam.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku, Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okay? Okej, okay. Okay. Dobrze, umówieni.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
2: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Reklama.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz,
1: Monika, rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. W Olszczach tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę ćwiczyć w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz. To tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też... Może pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie po południu, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
3: smaczne, takie... Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

Janku Szczepaniku. Czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. Nie przestawaj. Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. W złoto.

0: kawki z żoną.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
14: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
13: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
15: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
13: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami dwusekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze dwa fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama.

0: Jak wiele ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
15: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
14: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie. A do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman. I love it.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge.
12: Nowa zdrabka Giga Linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania przypomnę dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224 i 30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią,

0: Och, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę.

0: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach, 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00. W tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Media Expert, taniej masz!
19: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
20: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
21: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
22: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos. Kto wykonuje ten wielki złoty przebój?
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy teraz w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
10: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości. Jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
12: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
11: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
13: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem Szymon był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
11: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18:00 i jak co tydzień w sobotę program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynoska, a jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

0: gwiazd.
1: Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Ricci Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Reklama.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tak.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Jenny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Meksyku. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler z Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazón Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Noc.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

Oma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Oma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Panie Pascalu,
0: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

gwiazd. Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją. Maciej poczuł tambur. Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. I to właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

gwiazd. Kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w uwagę.

Tyle, że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy, Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.
5: Dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sun czy też La Luna. Głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

A piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to? Albo to? A może jeszcze to? Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił Nej, na. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej. No i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej. O czym jest sama piosenka Nej, na. O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Weekend, prawda?

Nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodzinę w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy. Na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino. W Radiu Złote Przeboje, a ja Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: W programie sprawdzimy, jak zmieniła się Częstochowa i jak jeszcze się zmieni. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy opuszczone tereny poprzemysłowe mogą ponownie tętnić życiem, ale kroki skierujemy też do Straży Pożarnej w Częstochowie i powiemy o bezmyślności. A już teraz odwiedzamy częstochowski magistrat.
3: To zmieni nasze miasto.
5: Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
4: Troszeczkę porozmawiajmy o tej Częstochowie. Jaka ona jest dzisiaj?
5: Częstochowa jest wspaniałym, dobrym miastem. Miastem przede wszystkim pozytywnie nastawionym do życia ludzi, miastem, które się rozwija i też miastem, które w najbliższych latach czeka bardzo, bardzo wiele, wydaje mi się, takich pozytywnych rzeczy.
4: A ma to związek z rewitalizacją miasta?
5: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Częstochowa była miastem historycznie przemysłowym i te rzeczy, które wydarzyły się wieki temu, mają wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj. Choćby to, że miasto jest przecięte na pół dużą linią kolejową, dawną koleją warszawsko-wiedeńską, która w pewien sposób kształtuje nam to, jak miasto wygląda. W samym centrum miasta mamy duże kompleksy poprzemysłowe, mamy kompleks Elaneksu, mamy kompleks po dawnym Wełnopolu, mamy budynek po starym browarze. To są takie wyrwy w sercu miasta. Mamy pięknie zrewitalizowane, no już prawie 20 lat temu aleje i nieopodal miejsca, które wymagają tej rewitalizacji i ja jestem głęboko przekonany, że w najbliższych latach część z tych terenów będzie się powoli rewitalizowała. Część oczywiście będzie się rewitalizowała poprzez prywatnych właścicieli, jak ma to miejsce na terenach przyległych do dawnego Wełnopolu i fabryki Stradom. Część przy udziale miasta i mam tutaj na myśli Elaneks, którego właścicielem nie tak wcale dawno stało się miasto Częstochowa.
4: Jaki plan ma Częstochowa na to miejsce?
5: Ten projekt, który nazwaliśmy sobie przędzalnią przyszłości, osią tej rewitalizacji ma być stadion piłkarski. Natomiast pozostała ta przestrzeń w zależności od tego, jak będą się kształtowały potrzeby miasta. Myślę, że na pewno nie będziemy szli w kierunku handlowym, bo po prostu tej przestrzeni handlowej myślę, że nie ma zapotrzebowania w mieście już na tą przestrzeń handlową. Usługi, przestrzeń biurowa, wydaje mi się, że to w tym kierunku powinno iść. Taki będzie też naturalny, takie będą naturalne kroki po tym, jak miasto wykona ten pierwszy krok w postaci inwestycji w przestrzeń sportową, w duży obiekt sportowy, no z pewnością jakaś baza hotelowa, ale to wszystko będzie zależało od uzgodnień z konserwatorem zabytków, bo przypominam, że cała ta przestrzeń jest obecnie wpisana do rejestru zabytków.
4: Łatwo nie będzie, bo to raz, że mnóstwo biurokracji, dwa, że tutaj konserwator zabytków będzie patrzył miasto na ręce, no a poza tym też duże koszta, no nie ma się co czarować.
5: Ja właśnie jestem zawsze zaskoczony, jak rozmawiamy z różnymi inwestorami, którzy uważają, że objęcie jakiegoś budynku wpisem do rejestru zabytków to jest przeszkoda. Nie, to nie jest przeszkoda, to jest ogromna szansa. Pierwsza szansa na zachowanie tego dziedzictwa, tej historii tego miasta i piękna tych budynków. Po drugie, uzgodnienia z konserwatorem zabytków też nie jest tak, że konserwator się na wszystko nie zgadza i chce jakieś rzeczy, które są z Księżyca. Inwestorzy czasami się tego obawiają. Rolą konserwatora jest dbanie o to, żeby ta ingerencja nie była zbyt duża. Natomiast wiadomo, że jeżeli są ściany, no to trzeba te ściany wzmocnić. Trzeba to zrobić w odpowiedniej technologii, a takiej, która pozwoli zachować cechy tego zabytku. Więc to nie jest tak, że jak był tam budynek pralni, to tam nadal ma być pralnia. Nie, tam może być cokolwiek innego. Tam może być hotel, tam może być budynek usługowy. cokolwiek innego, byle zachować te cechy, które stanowią o historii tego miasta i o własności tego, o wartości tego zabytku. Poza tym ja przypomnę, że jest gro środków, z których można skorzystać, także ze środków na rewitalizację, ze środków zewnętrznych, po które te środki też będzie chciało sięgnąć miasto Częstochowa w odpowiednim czasie.
4: Środki unijne są, myślę, że to Unia jest chętna, żeby dawać pieniądze na takie inwestycje i łączyć takie stare z nowym.
5: Problem polega na tym, że dzisiaj nie mówimy już tylko i wyłącznie o dotacjach. Szereg z tych narzędzi to są jednak narzędzia kredytowe, z których my musimy korzystać w sposób bardzo racjonalny, bo przypominam, że miasto to nie tylko ta część miasta, mówimy o całym mieście i o takich problemach, z którymi mierzą się w zasadzie wszystkie większe bądź mniejsze miasta w Polsce. Ogromny kryzys demograficzny, który przekłada się na to, że ta oświata kosztuje nas coraz więcej i to jest dzisiaj największa bolączka budżetowa miasta. No i po prostu musimy krótką kołdrą tak gospodarować, żeby każdego przykryć.
4: A kształcić uczniów, dzieci, młodzież trzeba, bo myśli, że Częstochowa to miasto młodych ludzi.
5: Tak, Częstochowa to miasto młodych ludzi. Częstochowa jest miastem akademickim i my bardzo cieszymy się, że zarówno Uniwersytet Jana Długosza, jak i Politechnika Częstochowska przyciągają studentów. Ja pamiętam, kiedy już ładnych parę lat temu musiałem wybrać swój kierunek studiów, nie było tutaj w mieście ani prawa, ani ekonomii. Dzisiaj te studia mamy. Moi koledzy, którzy bardziej szli w tą stronę biologiczną, narzekali na to, że nie ma w Częstochowie medycyny. My dzisiaj tą medycynę w Częstochowie mamy. Praktyki naszych studentów odbywają się w naszym szpitalu miejskim, gdzie powolutku powstają oddziały kliniczne. Odbywają się w szpitalu wojewódzkim, gdzie również te oddziały kliniczne powoli powstają. Bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o ofertę dla młodych ludzi, dla studentów od czasu, kiedy na przykład ja gdzieś tam na początku lat 2000 na te studia szedłem. Myślę, że my czasami troszeczkę za dużo szukamy i za dużo kombinujemy, a nie patrzymy na to, co mamy tutaj tuż obok. Częstochowa jest miastem bardzo atrakcyjnym dla studentów, bo w porównaniu z tymi dużymi ośrodkami akademickimi, Krakowem, Wrocławiem, Warszawą, jednak koszty utrzymania w Częstochowie są znacznie niższe, a co pokazuje ostatnia ewaluacja Uniwersytetu Jana Długosza, jakość edukacji wcale nie jest gorsza.
4: Do tej pory mówiło się i kojarzyło się Częstochowę z Jasną Górą, ale przecież to nie jest jedyna atrakcja turystyczna Częstochowy. Tutaj warto przyjechać, odwiedzić muzeum, które jest podzielone na kilka sekcji, ma wiele budynków, różne klimaty.
5: Bardzo dobra okazja do poznania tej historii Częstochowy, sięgającej nie tylko tych 800 kilku lat, kiedy Częstochowa istnieje, ale wspomniała pani redaktor o Muzeum Częstochowskim, więc zacznijmy od kultury Łużyckiej, która na terenach obecnej Częstochowy przy Warcie już przed naszą erą te siedliska były tam zakładane. Częstochowa historycznie zawsze leżała na tym głównym szlaku i to miasto żyło, funkcjonowało przez wiele, wiele lat. Było takim miastem, nawet przez wiele wieków, takim miastem wielokulturowym. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby poznać historię Częstochowy, która oczywiście jest spleciona z historią Jasnej Góry, ale pamiętajmy, że Jasna Góra to nie tylko taki ośrodek duchowy, ale to też bardzo ważna twierdza, która w historii Polski odegrała bardzo ważną rolę, nie tylko jeżeli chodzi o takiego podniesienia ducha narodu, ale też twardo postawiła się swego czasu między innymi Szwedom.
4: No i Częstochowa to oczywiście leży na szlaku jurajskim, więc też już czuć ten klimat.
5: Mówimy, że Częstochowa to brama na Jurę. Jest wiele takich miejsc w Częstochowie, że stajemy i widzimy, jak ta Jura w kierunku Krakowa się rozwija. Bardzo blisko współpracujemy z podczęstochowskimi gminami. Wystarczy powiedzieć, że z Olsztynem Jurajskim łączy nas piękna droga dla rowerów i praktycznie z serca Częstochowy możemy w sposób bezpieczny, nawet z małymi dziećmi, ja ja bardzo często tą trasę pokonuję ze swoją córką. Bardzo blisko współpracujemy, chcemy, żeby Częstochowa była tą bramą na Jurę. No i ta twierdza jasnogórska to jest tak naprawdę pierwsze orle gniazdo na szlak. Zapraszam do Częstochowy. Łukasz Pabić, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
4: Dziękuję za to spotkanie.
3: Zmieniamy temat.
4: Mówić będziemy o pożarach na nieużytkach. To problem, z którym nasi strażacy spotykają się rok w rok. Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
6: Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary wysuszonej roślinności stanowią doskonałe podłoże palne. Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaszadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni.
4: Ostrzegał Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Nasze miasto.
4: Częstochowscy strażnicy miejscy sprzątają wraki, które szpecą, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie.
7: Artur Kucharski, Straż Miejska w Częstochowie. Straż Miejska w Częstochowie od wielu lat porządkuje, jeśli pani już to tak nazwała, częstochowskie parkingi z tak zwanych wraków, czyli samochodów, które są długotrwale nieużywane i blokują tym samym miejsca parkingowe innym mieszkańcom, którzy chcą gdzieś zaparkować swój pojazd. Taki problem występuje szczególnie w zabudowie wielokondygnacyjnej. Mam tutaj na myśli bloki i czy wieżowce, no bo w domach jednorodzinnych czy też szeregowych każdy z właścicieli ma jakiś swój garaż, swoje miejsce parkingowe. Natomiast my co roku prowadzimy takie działania. Wraki muszą spełnić pewne wymagania wynikające z rozporządzeń. Były lata, że było ich ponad 200, więc takie poważne czyszczenie ulic częstochowskich i tych parkingów z tych wraków mieliśmy kilka lat temu.
4: Jak tutaj dotrzeć do kierowców, do właścicieli tych pojazdów?
7: Najszybszym takim sposobem, żeby wrak opuścił blokowane przez siebie miejsce, jest wniosek zarządcy drogi do nas, do Straży Miejskiej. Wtedy te działania są najszybsze. Oczywiście, jeśli mieszkaniec zatelefonuje, czy napisze maila, czy pismo, czy też poinformuje patrol pieszy Straży Miejskiej, że gdzieś na jakimś parkingu stoi tak zwany wrak i trzeba go, mówiąc krótko, usunąć, no to wtedy ta droga też będzie skuteczna, natomiast dłuższa. Więc tutaj zachęcamy wszystkich mieszkanki, wszystkich mieszkańców Częstochowy, aby jednak w pierwszej kolejności dali jakiś sygnał telefoniczny, czy pismo do swojego zarządu, czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, i wtedy te działania będą szybsze. No my oczywiście, no pierwsze co, to musimy skontaktować się z właścicielem pojazdu po numerze rejestracyjnym. Jeżeli takie rozmowy przyniosą efekt, bo też tak się często zdarza, że właściciele nie chcą płacić za odholowanie pojazdu, tylko sami przestawiają gdzieś w miejsca prywatne te swoje pojazdy i odblokowują te miejsca parkingowe, no to jest też sukces. Natomiast są osoby, które z różnych względów, no nie chcą tych pojazdów przestawiać. Wówczas to zlecam pracujemy w firmie, która ma przetarg z gminą miasta Częstochowa i ta firma odholowuje te wraki na specjalny parking.
8: Każecie takie właścicieli?
7: Znaczy ja myślę, że już sama opłata za odholowanie plus każda doba naliczana jest według stawek przyjętych przez Radę Miasta, to już jest duży cios wobec takiego właściciela takiego wraku.
4: Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie mówił o sprzątaniu samochodowych wraków.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Miłośników dwóch kółek ucieszy z pewnością fakt, że powstaje rowerowa siedemnastka. Będzie wygodnie, szybko i bezpiecznie, do tego malownicza trasa. Więcej powiemy za chwilę w programie, ale mówić też będziemy o częstochowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A już teraz wielka inwestycja rowerowa.
9: Czekamy na to od lat.
10: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
11: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej.
12: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
8: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedział.
12: Oczywiście to
8: naraża
12: rower. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz dostaliśmy nagrodzenie za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 km infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 km nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR-17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też te eksploracje tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowie i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
4: Tyle Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Myślę, że wyczerpująco opowiedział nam o subregionalnej trasie rowerowej numer 17. Jak nic, zleci do tego 2029 roku.
9: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
4: ZUS ma kilka oddziałów na Śląsku, w tym ten częstochowski, zatem przenosimy się do niego z Beatą Kopczyńską, regionalną rzecznik prasową ZUS w województwie śląskim.
13: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie znajduje się przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 43/45. Godziny obsługi klientów to w poniedziałek od 8 do 17, natomiast pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku, przyjmujemy od godziny 8 do 15. Automaty biletowe, bo żeby skorzystać z obsługi klienta, należy podejść najpierw do takiego biletomatu, pobieramy numerek i automaty biletowe wydają numerki do godziny 16:45 w poniedziałek, kiedy jesteśmy czynni do 17:00. Natomiast od wtorku do piątku automaty biletowe wydają numerki do godziny 14:45, tak żeby było spokojnie czasu na załatwienie spraw naszych klientów, którzy przyjdą, powiedzmy, pod koniec dnia. Co można załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie? Oczywiście w częstochowskim oddziale ZUS, tak jak i w wielu oddziałach w Polsce, obsługiwane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków, ale także wsparcia dla firm, czy też informacje dla ubezpieczonych. Jeśli chodzi o emerytury i renty, to oczywiście możemy złożyć wnioski o emerytury krajowe, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, wdowie i socjalne. Oddział ZUS w Częstochowie też obsługuje część spraw dotyczących emerytur czy rent, czy też zabezpieczenia świadczeń z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o zasiłki, świadczenia, to tutaj wszystkie formalności związane z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi, opiekuńczym czy pogrzebowym. Tutaj też odbywają się badania lekarskie i komisje lekarskie dla celów rentowych. One odbywają się w budynku B i C. Natomiast sprawy dla przedsiębiorców, oczywiście płatnicy składek, większość spraw dziś mogą załatwić zdalnie za pośrednictwem swojego konta na naszej platformie ZUS, czy też poprzez program Płatnik bądź e-Płatnik. No i bardzo zachęcam jeszcze te osoby, które nie mają swojego profilu, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą ubezpieczoną, czyli taką, która pracuje, czy emerytem, rencistą, czy też płatnikiem składek, do założenia swojego konta na EZUS-ie. Dzięki temu wiele spraw, naprawdę bardzo wiele spraw, można załatwić zdalnie, nie wychodząc z domu, ze swojego stanowiska przy komputerze. Można umówić wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdalnie na konkretny dzień i konkretną godzinę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię ogólnopolską. Numer telefonu to 22 560 16 00. Natomiast można też umówić wizyty, tak jak mówiłam, albo za pośrednictwem swojego profilu na EZUS-ie, aplikacji MZUS, ale można też umówić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, by umówić wizytę na konkretny dzień i konkretną godzinę. Wtedy mamy pewność, że nie musimy czekać, tylko o tej porze zostaniemy obsłużeni. Numer do umawiania wizyt to 34 368 93 37. Natomiast warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, która już od wielu lat wdraża działania zmierzające do poprawy dostępności budynków i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo też trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie trzeba być osobą z niepełnosprawnością, czy też poruszającą się na wózku inwalidzkim, czy przy pomocy kul, by mieć problem z pokonaniem kilku schodów. Wystarczy, że jesteśmy rodzicem dziecka, które jest w wózeczku, wówczas też mamy, jeżeli są schody, nie ma tutaj jakichś udogodnień, też mamy trudności z dostaniem się do budynku, dlatego naszym priorytetem jest takie stworzenie przestrzeni, by nie było problemu w dotarciu do sal obsługi klientów. Zatem jeśli są schody, to montujemy pochylnie i tutaj, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest w Częstochowie, to jest zbudowana taka pochylnia. Oczywiście są też windy wewnętrzne, budynek ma swój parking i jest na parkingu, są wyznaczone na parkingu miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Oczywiście w budynku znajdują się także toalety dla osób z niepełnosprawnością. Podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych osoby niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, czy też systemu języka migowego. Można też samemu wybrać tłumacza, albo zrobi to ZUS. Wówczas ZUS zapłaci za takiego tłumacza języka polskiego języka migowego, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie skorzystania z tego. O wszelkich udogodnieniach, nie tylko w budynku ZUS w Częstochowie, ale także w innych budynkach w kraju, można przeczytać na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi właśnie o tą dostępność naszych urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami, i tam znajdują się wszystkie informacje, z którymi osoba z takimi szczególnymi potrzebami może skorzystać, bądź jakie ewentualnie przeszkody mogą na nią czekać i jak my te przeszkody niwelujemy, chociażby jeżeli nie ma możliwości zabudowania pochylni czy też windy, że jest guzik, który pozwala nam wezwać pracownika. Natomiast tutaj w budynku oddziału ZUS w Częstochowie nie ma takiego problemu, jest zbudowana pochylnia. Co więcej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także do oddziału ZUS w Częstochowie, można przyjść z psem asystującym. Wiele też placówek wyposażonych jest w tak zwane elektroniczne znaczniki. Między innymi są one właśnie dostępne w oddziale ZUS w Częstochowie oraz podległych mu inspektoratach. I te elektroniczne znaczniki umożliwiają powiadomienie głosowe osobom niedowidzącym, w jakim miejscu się znajdują. Jednak taka osoba powinna mieć też zainstalowaną specjalną aplikację na swoim smartfonie, by mogła skorzystać z tego udogodnienia.
14: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwiedziliśmy razem z rzecznik prasową Beatą Kopczyńską.
9: To warto wiedzieć.
4: Tu przyroda gra pierwsze skrzypce, tak możemy powiedzieć. A w powiecie częstochowskim mamy kilka rezerwatów przyrody, m.in. Bogdaniec i Psinos. Regionalna dyrektora
14: Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Natalia Zapała.
15: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, takie jak Bogdaniec i Koziarską Górę, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi.
14: Bogdaniec i Psinos zostały ujęte w bazie propozycji rezerwatów opracowanej przez Klub Przyrodników w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback. O rezerwat Bogdaniec wzbogacił się Janów na terenie nadleśnictwa Złoty Potok. Psinos także należy do tego samego nadleśnictwa, ale to już gmina Mstów i Olsztyn. Największym rezerwatem w okolicach Częstochowy jest rezerwat Sokole Góry. Obejmują skryte w bukowych lasach wzgórza wapienne i malownicze gniazda białych skał.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
14: W magazynie udajemy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Skupimy się głównie na pomocy tym najmłodszym mieszkańcom Częstochowy, ale nie oznacza to, że nie powiemy też o naszych seniorach i o wsparciu dla nich.
9: Ważne dla mieszkańców Częstochowy.
16: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Oczywiście ręce pełne pracy, ale przede wszystkim też możliwość pomocy tym dzieciakom, młodzieży, które potrzebują tego wsparcia. Dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, w trudnej sytuacji życiowej są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
14: Duży zastrzyk.
16: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc z takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
14: Tak jak aliment.
16: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów.
14: No ale też akces z posiłkami brzmi bardzo interesująco i myślę, że też taka pomoc dla rodziców, dla dzieci.
16: Oczywiście, że tak. Tutaj z kolei można złożyć wniosek w każdym dowolnym momencie roku szkolnego. Te posiłki również są związane z trudną sytuacją materialną ucznia, ale tutaj próg dochodowy jest podniesiony, czyli to jest 200% tej kwoty z ustawy o pomocy społecznej, więc już trochę wyżej. Więcej osób może z takiego ciepłego posiłku skorzystać i wtedy, jeśli tutaj pozytywnie zostanie ten wniosek rozpatrzony, uczeń w placówce, do której uczęszcza, ma zapewniany jeden ciepły posiłek w ciągu tego roku szkolnego, codziennie w dniach, kiedy uczęszcza do szkoły.
14: To zainteresowanie jest duże?
16: Spore, chociaż na przykład jeśli chodzi o stypendia szkolne, to my obserwujemy taki spadek, szczególnie od czasu, kiedy pojawiło się najpierw 500+, potem 800+, to tutaj rzeczywiście pomoc już nie jest chyba aż tak potrzebna, ale też trochę myślimy o tym, że jest to jednak pomoc, która jest później rozliczana, czyli trzeba gromadzić faktury. Jest też taka lista cała, którą można sobie od nas ze strony internetowej pobrać, tych wszystkich przedmiotów, ale również usług, które mogą być w ramach tego stypendium zakupione. Czyli są tu pewne jednak obwarowania, reguły. To nie jest taka prosta pomoc, czyli dostajemy pieniądze, możemy je wydać na co chcemy. No nie, trzeba się do tych reguł dostosować i być może też część osób już tutaj nie chce sobie robić tego kłopotu. Zmieniły się progi dochodowe, trochę te progi zostały podwyższone, wobec czego no być może więcej osób będzie mogło teraz skorzystać ze wsparcia.
14: Taki system, że tutaj naciągacze, oszuści nie mają czego szukać.
16: Myślę, że nie, no tutaj wszystkie te dokumenty, które muszą być dostarczone, a jest ich sporo. Rzeczywiście to są pewne formalności, no bo tutaj urzędnik zawsze musi sprawdzić wszystko dokładnie właśnie po to, żeby nie było tego, jak to się nazywa u nas, nienależnie pobranego świadczenia, czyli trzeba wszystko dokładnie zweryfikować i wtedy, jeśli się wszystko zgadza, oczywiście z pomocy można korzystać.
14: No to jakie jeszcze inne formy pomocy?
16: Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materiałowa, materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc no
8: utrata pracy rodziców, opiekunów.
16: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin. Termin najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Taki wniosek musi trafić również przez szkołę, do której uczeń uczęszcza.
8: Wszystkie informacje znajdziemy u Was na stronie.
16: Oczywiście wszystkie informacje w takim już szerszym, też tutaj szerszej możliwości przeczytania sobie dokładnie, jak te ustawy funkcjonują, jakie dokumenty należy składać. Wszystko na stronie internetowej www.mops.częstochowa.pl.
8: Coś dla seniorów też macie.
16: Tak, w Częstochowie to już nasza taka tradycja, akcja kawiarenka dla seniora. Co roku dzięki uprzejmości restauratorów, właścicieli kawiarni, klubów częstochowskich, możemy seniorom zaoferować możliwość zakupienia kawy bądź herbaty za przysłowiowe 2 złote. Ta akcja to z jednej strony oczywiście możliwość po prostu kupienia trochę taniej herbaty czy kawy,
8: ale
16: jest najważniejsze, to jest tylko pretekst, dlatego że najważniejsze w tej akcji jest to, żeby seniorzy się aktywizowali, żeby wychodzili z domu, żeby się spotykali wspólnie w kawiarniach, w restauracjach, właśnie nie w takich miejscach, gdzie czasami seniorzy myślą, że jak już jest seniorem, to być może tylko gdzieś tam na ławeczce w parku. Nie, zapraszamy serdecznie do centrum miasta, również na obrzeża, do kawiarni, do restauracji. Sprawdzajcie, smakujcie. I wtedy to jest okazja, żeby się aktywizować, porozmawiać, pouśmiechać, wspólnie powspominać, ale też przede wszystkim zrobić plany na przyszłość, bo to też jest bardzo ważne.
8: I nawiązać nowe przyjaźnie na przykład.
16: Zdecydowanie tak i wiemy, że takie sytuacje też się dzieją. Też wiemy, że seniorzy sobie przychodzą grupami. Zanim ten kupon zostanie wydany, to chwilkę trwa, rozmawiają, już się umawiają, już sobie omawiają, do której restauracji, kawiarni pójdą, więc to też jest bardzo taki sympatyczny dla nich czas. Bardzo się cieszymy, że ta akcja cieszy się co roku powodzeniem i co roku seniorzy dopytują. Seniorzy też wiedzą, że to jest sympatyczna, fajna akcja, przygotowana dla nich. Też cieszymy się na przykład ze współpracy z DPS-em częstochowskim, gdzie też wiemy, że takie grupy seniorów razem z opiekunami z DPS-u się do nas udają po te kupony i później też korzystają z kawiarni. Więc bardzo się cieszymy, że ta akcja też ma taki rzeczywiście szeroki społeczny akcent i że to wszystko się tak dobrze układa.
8: Czyli Wasz ośrodek pod opieką ma nie tylko te latrośle, ale także tych starszych.
16: Oczywiście, że tak. Ja tutaj muszę jeszcze też wspomnieć o tym, że bardzo serdecznie, jak co roku, dziękujemy restauratorom, którzy włączają się w akcję, bo to jest ich dobrowolna możliwość udziału w tej akcji i to oni sami, godząc się na to, też zapraszają seniorów do siebie, do kawiarni, do restauracji, więc bardzo, bardzo dziękujemy za to, że pokazujecie też Państwo, że ten częstochowski biznes jednak jest też społecznie otwarty i że ci nasi seniorzy są osobami, które są u Państwa goszczone i chętnie widziane.
8: Oj tak, duży szacunek naprawdę, bo dzisiaj każdy liczy ten grosz, prawda?
16: Oczywiście, że tak i tutaj właśnie ten aspekt finansowy też jest bardzo ważny, ale też myślę, że właśnie to bardzo takie sympatyczne, że seniorzy czują się doceniani, czują się potrzebni, wiedzą, że są wyjątkowi i są też przyjmowani bardzo tak wyjątkowo w tych kawiarniach i restauracjach.
8: O tym, jak pomaga Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jakie prowadzi akcje i na co można liczyć, mówiła Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9: To warto wiedzieć.
8: Mieszkańcy Częstochowy mogą korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jak już wspominaliśmy kiedyś na naszej antenie, centrum to działa w Bytomiu, trzeba więc dojechać. Ale to jedyna placówka w naszym regionie, która jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie. Celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Można też skorzystać z aplikacji i o tym powiemy za kilka chwil.
17: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję swoje działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. To jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
18: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
17: Tak, oczywiście.
18: Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
17: No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabo słyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
18: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
17: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
18: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
17: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
19: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
18: Koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
19: Mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie, i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy, nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabo słyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz, i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
18: W ramach projektu uruchomiona została aplikacja mobilna Centrum Komunikacji. Umożliwia ona zamawianie usług tłumaczeniowych online. Myślę, że to ważna informacja dla tych mieszkańców Częstochowy, którym nie po drodze jest obecny adres regionalnego centrum. W programie mówiliśmy o tym, na co mogą liczyć potrzebujący mieszkańcy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Było też o Regionalnym Centrum Pomocy dla Niepełnosprawnych, a już teraz
9: Poznaj Miasto.
18: Przenosimy się do Żarek, które znajdują się w malowniczym krajobrazie jurejskim w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziś kojarzone są z turystyką, klasztorem czy chlebem tatarczuchem, kiedyś z przemysłem. Tak, tak. Krótko o tym przewodnik jurajski Janusz Nowak.
20: Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę, znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I i II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy znowu również, jak ja to mówię, fajną kartę historii Żarek, kiedy Żarki tak naprawdę były były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownia, i tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
0: Średniowieczne elementy zachowały się?
20: Niestety nie. Najstarszym zachowanym zabytkiem tutaj w okolicy Żarek to są ruiny kościółka świętego Stanisława na górze Jałożnickiej. To jest najstarszy tak naprawdę zabytek w okolicy. Klasztor w Leśniowie, ale wiadomo, on już przeszedł kilka renowacji.
0: Ale nie ma żadnych fragmentów gdzieś tam murów zachowanych?
20: Nie, jedynie co zostało odkryte, to w czasie rewitalizacji rynku zostały odkryte, nazwijmy to, żareckimi sukiennicami. W jakiego czasu, gdzie mamy pokazy dawnego średniowiecza i rzemiosła wykonywanego, typu właśnie szycie butów, szycie sakiewek, właśnie w systemie takim, jak to wykonywano w średniowieczu. Pozostałości po dworze, podwórku w Żarkach, ale to są tylko fragmenty murów, pozostałości wozowni starej, ale to są też na terenach prywatnych, więc de facto można tego pokazać z daleka.
0: Zachęcamy do odwiedzin Żarek, ale także do odwiedzin tych mniejszych jurajskich miejscowości, które są dobre tak na dobrą sprawę na każdą porę roku.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Już pokrótce mówię, co w programie. Za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie Żarki konkretnie w dobie niżu demograficznego. W szkołach bowiem coraz mniej uczniów, ale przyjrzymy się też działaniom naszych strażaków ochotników.
9: O tym się mówi.
0: A teraz już Adam Zamora, burmistrz Żarek, o trudnej sytuacji, jeśli chodzi o szkolnictwo. W szkołach coraz mniej uczniów, a szkoły te trzeba utrzymać.
21: To jest problem, który dotyczy całego kraju. Jest bardzo niska demografia na terenie gminy Żarki. Szkoły najbardziej te wiejskie, najbardziej jest widoczna właśnie ta demografia w placówce w Jaworzniku.
0: A szkołę trzeba utrzymać, no i też pracowników.
21: Koszty utrzymania szkoły są duże, jeszcze większe koszty utrzymania kadry nauczycielskiej i całej administracji. Jest to duży koszt, praktycznie połowa budżetu gminy Żarki jest przeznaczana na oświatę.
0: Ktoś powiedział, po co trzymać taką szkołę, bo jak wiemy, pójdziemy za przykładem innych miast w Polsce, to często takie placówki są niestety zamykane.
21: Ja doskonale rozumiem tą sytuację, ponieważ gmina Żarki się boryka z tymi samymi problemami, jak inne samorządy.
0: Odwiedzam tutaj szkołę, ale trzeba pamiętać, że to rzeczywiście dramat jest dla tych rodziców, opiekunów, dla samych dzieci, bo to i dowożenie do innych miast, no ale przecież zdarzały się takie historie.
21: Są obawy ze strony rodziców, zgadza się, ale jeżeli chodzi o nasz samorząd, jesteśmy przygotowani, mamy zorganizowany transport, są opiekunowie w autobusach, mamy potencjał powierzchniowy w dużych szkołach w Żarkach, bo mamy dwie lokalizacje, jest to ulica Ofiar Katynia, ulica Często Stachowska. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy dobrze wyposażone sale, kadrę nauczycielską, więc z mojej strony, patrząc jeszcze na odległość dowożenia uczniów ze szkół z Zawady czy z Jaworznika, to jest tak naprawdę 7 minut, to jest oddalone około 2-3 kilometrów. Nie jest to coś, co powodowałoby jakieś szczególne utrudnienia, jeżeli chodzi o transport i dowożenie uczniów. Na przykład z miejscowości Kotowice dowożą dzieci do Żarek, bądź korzystają z naszego transportu do szkoły, do Żarek. Tak kolokwialnie mówiąc, jadą przez Jaworznik, gdzie również jest szkoła, jednakże wolą, wybierają szkołę w Żarkach, szkołę, która jest na wysokim, oceniam to na wysoki poziom naprawdę, jeżeli chodzi o nasze żareckie szkoły. Również Wysoka Lelowska, czy też inne sołectwa jak Ostrów, czy też Suliszowice, Zaborze. Tam również dzieci są dowożone naszym transportem do szkół w Żarkach.
0: Swego czasu powstało gimnazjum przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś to jest budynek szkoły podstawowej, salą gimnastyki.
21: Zgadza się. Mamy zorganizowany w tym budynku klasy 1-3. Dodatkowo jest też klub Malucha, który świetnie funkcjonuje. Budynek ma jeszcze przestrzeń do zagospodarowania. Uważam, że tą przestrzeń można wykorzystać właśnie pod uczniów z innych szkół. Jeżeli prawo nam na to pozwoli, na racjonalizowanie sieci szkół, to mamy tą przestrzeń. Jest to budynek relatywnie młody, dobrze dostosowany do warunków nauczania uczniów. 1-3, ale również 4-8 spełnia wszystkie wymogi.
0: Świetnie wykorzystany obiekt, to nie stoi.
21: Tak, i tak jak wspomniałem, klub Malucha klasy 1-3, część jest również zagospodarowana pod miejską bibliotekę. Ten budynek żyje, funkcjonuje, jest dobrze zagospodarowany, tak jak mówiłem wcześniej, nic dodać, nic ująć więcej.
0: Tyle Adam Zamora, burmistrz Żarek.
9: Zmieniamy temat.
1: Ochotnicy, strażacy prężnie działają, nie wyobrażamy sobie, aby ich zabrakło. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Odwiedzamy Myszków.
2: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie, Jakub Tokarski. Państwowa Straż Pożarna ma to do siebie, że jest to już praca na etat, ale będąc ochotnikiem, no to jest, mówiąc prościej, ta dyspozycja 24 godziny na dobę. I kiedy tylko się coś dzieje, zawsze, jeżeli ktoś ma chęć nieść tą pomoc, to można na niego liczyć po prostu.
1: To jest misja, praca?
2: Pasja przede wszystkim, bo jak dobrze wiemy, przede wszystkim takie rzeczy trzeba chcieć. Siłą tutaj nic nie zdziałamy, przede wszystkim chęci, a reszta przychodzi sama.
1: Jak zostać takim ochotnikiem, strażakiem?
2: Przede wszystkim dobrze by było, żeby każdy z kandydatów na strażaka ochotnika był troszeczkę, mówiąc prościej, sprawny fizycznie. No ale to, jak dobrze wiemy, to nie jest tak Państwowa Straż Pożarna, gdzie ta fizyczność gra przede wszystkim pierwsze skrzypce. Wiemy o tym, że nie każdy na tego strażaka też się nadaje, ale również będąc strażakiem ochotnikiem ma to do siebie, że nie tylko się człowiek spełnia na wyjazdach, ale również przy pracach społecznych wspólnie wokół remizy, bo ta remiza to jednak jest drugi dom. Też sobie trzeba wokół tej remizy popracować i coś wokół niej zrobić, ewentualnie w środku wspólnie jakoś się zasymilować. No i tak naprawdę no tylko tyle.
1: Ilu was jest w Myszkowie?
2: Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, będzie to około 70 osób i mówię tutaj o osobach jak i starszych, tak i młodszych. Nie posiadamy młodzieżowej drużyny pożarniczej i na każdego można zaliczyć.
1: Przychodzi taki młody ochotnik. Jak wygląda cała ta procedura?
2: Przede wszystkim musi też poznać, jak to się wszystko odbywa, na jakich to zasadach działa, co trzeba dać też od siebie, bo zapisać się do straży to nie tylko wyłącznie, że zapisuję się i jestem. Też trzeba to wszystko poznać. Nie każdy był, jakby to powiedzieć...
1: Nie każdy się po prostu nadawał.
2: Nie każdy się nadawał. Nikt z nas też nie był alfą i omegą od razu od pierwszego dnia. Do wszystkiego się dochodzi z czasem, ale przede wszystkim z tym doświadczeniem i to wszystko wychodzi tak naprawdę z czasem. Szkolenia przede wszystkim. Dobrze wiemy, że żeby zostać tym prawidłowym strażakiem, ratownikiem i brać czynny udział w akcjach i zdarzeniach, no trzeba przejść odpowiedni kurs, który jest zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną i dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek zdarzeniu. My od zawodowej straży, od Państwowej Straży Pożarnej nie różnimy się tak naprawdę niczym. Różni nas tylko i wyłącznie kolor hełmów. Jak dobrze wiemy, w całym kraju Państwowa Straż Pożarna posiada kolory hełmów w kolorze czerwonym. U nas teoretycznie powinien być to kolor biały, dopuszczalne są również inne. W większości można zobaczyć ten żółty, tak zwany luminescencyjny, bo ubiór wygląda strażaka dokładnie tak samo. Zasada jest ta sama, przepisy są te same, współpraca jest na odpowiednim poziomie i jeżeli jedziemy razem, razem działamy i razem wracamy.
1: Często jest tak, że jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia.
2: Zdarza się i również tak. Wszystko jest zależne od tego, gdzie to zdarzenie ma miejsce i w jakiej chwili obecnej, kto w której kolejności jest dysponowany do tego zdarzenia.
1: Na jakim terenie tutaj działacie? Bo to jest Myszków i po prostu okolicy, no i tam, gdzie jest potrzeba, wiadomo.
2: My, jeżeli chodzi o nas, do momentu wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakres działania rozszerza się na nie tylko na powiat, ale również na województwo, jak i na cały kraj.
1: Z czego utrzymuje się Ochotnicza Straż Pożarna?
2: Przede wszystkim ze środków publicznych, którymi dysponuje tutaj Urząd Miasta, również z jakichkolwiek dotacji i państwowych, z Unii Europejskich, z różnych, można też powiedzieć, darczyńców, bo jakby nie patrzeć, tych firm bądź osób prywatnych, które chcą wspomóc Straży Pożarnej, jest coraz więcej, bo doceniają ten trud, który, mówiąc prościej, każdy z nas wkłada w tą jednostkę, ale przede wszystkim też ze środków własnych. Strażacy albo składają się na jakieś rzeczy, bądź, mówiąc prościej, płacą te składki członkowskie. Zawsze ten pieniądz jest potrzebny i nigdy go za wiele, jak to mówią.
1: A wydatków sporo, bo to przecież i sprzęt, i samochody, i paliwo.
2: Oczywiście, wszystko jest, tak jak mówię, wszystko jest pokrywane ze środków miasta, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie sprzętów, no to przede wszystkim na dotacjach i na jakichś wsparciach typowo.
1: Jakub Tokarski, strażak ochotnik z Myszkowa, podzielił się z nami tymi informacjami.
22: Zmieniamy temat.
1: Miejski Dom Kultury w Myszkowie walczy z hejtem. Za chwilę powiemy, w jaki sposób.
22: To warto wiedzieć.
23: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
23: Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze. To jest jest oczywiste. Natomiast no, przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. I no, w dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no, hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, no niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby, pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy, tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adam.

0: aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić, a jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób, tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12, czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Aleksandra Podgórska z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie mówiła o nietuzinkowym programie i o warsztatach. Wszystko po to, aby walczyć z hejtem.
2: To zmieni nasze miasto.
1: To jeszcze Myszków i sprawdzamy, jak to jest z tą wycinką drzew. Violetta Dworaczek, Urząd Miasta.
3: Mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać.
1: Violetta Dworaczek, Urząd Miasta w Myszkowie. Tyle wyjaśnień, jeśli chodzi o wycinkę drzew w tym właśnie mieście.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.